swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Protest przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu Inowrocławia i powiatu już za nami, ale samorządowcy zapowiadają, że na tym nie koniec. Podczas konferencji prasowej podsumowali wyjazd do Warszawy, odnieśli się do politycznych komentarzy wokół manifestacji i zapowiedzieli kolejne działania. Co dokładnie padło? Posłuchajcie sami.
2: Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej prezydenta miasta Arkadiusza Pająka. Witam serdecznie redaktorów przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem pan prezydent miasta i Wrocławia Arkadiusz Pająk.
3: Dzień dobry.
2: Zastępca prezydenta miasta i Wrocławia pan Szymonowski.
3: Dobry.
2: Pani starosta powiatu wrocławskiego Skora Karłowska. Pan wicestarosta powiatu wrocławskiego Henryk Krotek. Oraz burmistrz miasta Kuszwicy pan Mikołaj Kondel.
4: Dzień dobry.
2: Bardzo proszę, żeby głos pierwszy zabrał pan prezydent Arkadiusz Pająk.
5: Dzień dobry państwu. Serdecznie państwa witamy. Trudno tutaj mówić o gościach w ratuszu dzisiaj, bo tak naprawdę spotykamy się z państwem wszyscy jako gospodarze, bo chcielibyśmy podzielić się przede wszystkim wrażeniami z ubiegłotygodniowego pobytu w stolicy i podzielić się też informacjami, które jeszcze nie wybrzmiały, a mamy jakby w planach, czyli co będziemy dalej chcieli robić w kierunku walki o drogę, o skomunikowanie miasta z drogami szybkiego ruchu miasta, czy też powiatu, czy naszych gmin bezpośrednio z nami sąsiadującymi. Szanowni Państwo, ja zacznę może nietypowo, ale uważam, że to chyba wszyscy za chwilę też, zarówno i Pani Starosta, jak i Pan Burmistrz, pewnie od tego by chcieli zacząć. Ja chciałbym przede wszystkim zacząć od podziękowań. Od podziękowań dla osób, dla mieszkańców Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, wszystkich gmin, którzy brali udział bezpośrednio w stolicy, w udział w naszym proteście dotyczącym wykluczenia komunikacyjnego. To naprawdę duża grupa osób, która zdecydowała się poświęcając swój czas wolny, przede wszystkim oczywiście biorąc urlopy nawet w swoich miejscach pracy, aby zaprotestować i wesprzeć naszą inicjatywę, jeśli chodzi o walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziękuję również obecnym mediom, bo to też bardzo warte podkreślenia, że z Inowrocławia również media pojawiły się w Warszawie i relacjonowały na żywo tak naprawdę nasz protest od siedziby KPRM-u po Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo za to Państwu też dziękuję, bo to dla nas naprawdę ważna sprawa i ten przekaz faktycznie był przekazem, którego oczekiwaliśmy, bo to też jest warte podkreślenia. O tym może za chwilę też bardziej powiem, zupełnie obiektywnym przekazem. Na tym nam najbardziej właśnie zależało. Także serdeczne podziękowanie również dla inowrocławskich mediów. Szanowni Państwo, my się bardzo cieszymy tutaj, jakby podsumowując ten wyjazd, podsumowując ten protest, my się bardzo też cieszymy, że ta nasza inicjatywa zaktywizowała również pozostałe środowiska, które no niekoniecznie chciały uczestniczyć bezpośrednio w naszym proteście, albo po prostu zwyczajnie nie mogły, bo to też trzeba podkreślić. Od kilku dni przed samym protestem różnego rodzaju medialne akcje również pojawiały się, czy to w social mediach, czy też w mediach lokalnych, akcje, które podejmowali również inni samorządowcy, za co serdecznie oczywiście też dziękuję, bo każda inicjatywa, obojętnie jakim kanałem, krótko mówiąc, jest dobra, dla wspólnej sprawy walczymy, dla wspólnej sprawy spotykamy się na różnych poziomach. Możemy tylko ubolewać, że nie zrobiliśmy tego wszyscy wspólnie razem, bo uważam, że zresztą takie słowa również padły na samym proteście, droga nie ma barw politycznych i powinniśmy stać w jednym szeregu i zawalczyć właśnie o to. I o tej polityce chcielibyśmy też Państwu tutaj trochę przybliżyć. Przede wszystkim za Państwa pośrednictwem chcielibyśmy też wyjaśnić pewne rzeczy naszym mieszkańcom, którzy nie do końca albo rozumieją, albo nie do końca są doinformowani z perspektywy być może osób, które nie sprzyjają tutaj nam albo nie sprzyjają tej inicjatywie. Dalej podtrzymujemy, że protest, który odbył się w zeszły czwartek w stolicy, miał charakter przede wszystkim pokojowy, ponadpolityczny, ponad podziałami. Ubijanie takiej narracji, że tylko jedna opcja polityczna wyszła do nas zarówno pod KPRM-em, jak i pod Sejmem Rzeczypospolitej jest w naszej ocenie, w mojej ocenie na pewno niegodna i niesprawiedliwa, ponieważ pragnę zauważyć, że z Inowrocławia pojechało i okolic, i z powiatu inowrocławskiego ponad 200 osób z różnych środowisk, o różnych poglądach, również politycznych, walczyć o wspólny cel, wspólną jakby potrzebę, artykułując wspólną potrzebę, czyli połączenie Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, ościennych gmin z drogami szybkiego ruchu. I tutaj nie było żadnych barw politycznych. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Szanowni Państwo, ja sobie pozwoliłem przygotować dla Państwa listę osób, które były zaproszone na ten protest w Warszawie. To jest lista naszych parlamentarzystów. Pani Magdalena Łośko, pan Piotr Król, Bartosz Kownacki, Krzysztof Gawkowski, pan Łukasz Schreiber, pan Norbert Pietrykowski, pan Paweł Olszewski, pan Paweł Szrot, pan marszałek Piotr Całbecki, pan senator Ryszard Brejza, pan poseł Władysław Giziński, pani Agnieszka Kłopotek, pani Iwona Karoleska i pani Iwona Kozłowska. To jest jakby potwierdzenie tego, że te osoby również zostały zaproszone na ten protest, z podaną również w zaproszeniu godziną spotkania, kiedy mieliśmy się przemieścić pod Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Była to godzina 14. No a w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się takie informacje, że ktoś z kimś nie chciał się spotkać, jedna opcja z drugą nie chciała się spotkać i tak dalej. Naprawdę było dużo przestrzeni czasowej, gdzie można było pogodzić przede wszystkim nas. Tak, a politycy powinni się między sobą pogodzić nawet czasowo, jeśli nie chcieli się razem spotykać z mieszkańcami Inowrocławia i wybrać sobie dogodny czas, bo przypomnę, że od godziny 14 do 16 byliśmy pod Sejmem, można było tej chwili, tej przestrzeni na pewno znaleźć. Przeczytałem tą listę tylko i wyłącznie dlatego, żebyście Państwo wiedzieli, że zaprosiliśmy wszystkich naszych parlamentarzystów z naszego województwa. Padły jakieś zarzuty, że protest został zorganizowany dla jednej strony politycznej albo jedna strona polityczna wykorzystała. Wszyscy mieli taką samą szansę, Szanowni Państwo. A to, kto pojawił się na tym proteście, no, trudno nam jest było wykluczać kogokolwiek z protestu. To może być dla jednej strony nieodpowiednią postacią, osobą i tak dalej. Tym bardziej, że osoby, które zawitały do nas, którym też serdecznie dziękuję, parlamentarzyści, którzy zawitali do nas, oni przyszli na zaproszenie swoich jakby tutaj kolegów, przedstawicieli, którzy zostali zaproszeni z województwa, bo takim kluczem zapraszaliśmy z takiego klucza naszych parlamentarzystów. Więc uprawianie takiej narracji, że ktoś zorganizował sobie protest dla jednej opcji politycznej, albo w ogóle polityczny, jest zupełnie nie na miejscu i zupełnie niesprawiedliwy. Z tym się nie zgadzamy i dalej podtrzymujemy, że nasze wszelkie działania, które dalej będziemy realizować, będą miały charakter ponadpolityczny i czy się komuś to podoba, czy nie. Po prostu. Szanowni Państwo, no, praca prezydenta, posła, senatora, radnego to jest służba. Od tego jesteśmy i naprawdę apeluję o działania ponad podziałami, ponieważ tak jak powiedziałem, że gabinet mój jest otwarty i od ponad 2 lat jest otwarty dla i mieszkańców, ale również i naszych parlamentarzystów. To, co powiedziałem na początku, zaktywizowaliśmy naszych parlamentarzystów. Mówię, szkoda, że nie wspólnie razem nie wystąpiliśmy w Warszawie, protestując razem nie przeciwko komuś, tylko przeciwko ważnej potrzebie naszego regionu. Ponad 2 lata muszę powiedzieć, że czekam na naszych parlamentarzystów również w ratuszu. Wystosowałem kilka zaproszeń bez odpowiedzi. Jeśli otrzymujemy odpowiedź między innymi od pana senatora, w zasadzie od biura pana senatora, że pan senator nie jest zainteresowany politycznymi wystąpieniami, politycznymi protestami w Warszawie, to ja jakby z mojej perspektywy zapraszam jeszcze raz pana senatora Ryszarda Brejzę, czy panią poseł Magdalenę Łośko, panią Agnieszkę Kłopotek, czy pana Norberta Pietrykowskiego, wszystkich parlamentarzystów, którzy są zainteresowani, a nie wyszli do nas pod Sejmem, również na indywidualne spotkanie do ratusza. Możemy to zrobić w 4 oczy, możemy porozmawiać o wspólnej sprawie, o tej drodze, o którą walczymy. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli Państwo nie korzystacie, czy nie chcecie skorzystać z takiego zaproszenia, jestem również gotowy do wyjazdu do Warszawy, być może do przejścia do biura Pana senatora czy Pani poseł. Chcemy się spotykać, chcemy rozmawiać ponad podziałami politycznymi. Jeśli jest problem, żeby się spotkać na ulicy z mieszkańcami, i z nami jako samorządowcami jesteśmy gotowi na rozmowy, wszelkie rozmowy również, gdziekolwiek. Możemy jechać do Warszawy, możemy, mówię, spotkać się w Inowrocławiu, ale żeby to w końcu nastąpiło i żeby nastąpiło pewnego rodzaju przełamanie i żebyśmy usłyszeli na własne uszy, że mamy to wsparcie, nie tylko na papierze, ale żeby to realne wsparcie faktycznie popłynęło od naszych parlamentarzystów. Z mojej strony to wszystko, Szanowni Państwo. My oczywiście działań nie zaprzestajemy, tylko dopiero je rozpoczęliśmy. Zaraz na pewno Pani starosta więcej na ten temat też, czy Pan Burmistrz powie. Mamy w planach różnego rodzaju inicjatywy, akcje lokalne, wspólne, w swoich również gminach, w swoich samorządach, ale też i wspólne dalej. I na pewno na tym jednym proteście nie poprzestanie. Pani starosta.
4: Szanowni Państwo, jako starosta powiatu inowrocławskiego chciałabym tylko zapewnić, że nadal deklarujemy wolę wielkiej aktywności i wsparcia dla wszystkich, którzy będą działać na rzecz skomunikowania naszego powiatu i miasta Inowrocławia i innych gmin naszego powiatu, Kruszwicy, Janikowa, nawet tych, które do nas nie przystały, gminy Inowrocław, gmina Gniewkowo, gmina Złotniki, wszystkie, chyba jeszcze Dąbrowa Biskupia, Rojewo przystąpiło, akurat wiemy, bo apel podpisało kilku włodarzy i to są osoby, które nas popierają, natomiast trochę nie rozumiem postawy pozostałych, zwłaszcza jednej pana wójta gminy Inowrocław, który dzień przed naszym protestem zademonstrował nam, dał nam przykład prawidłowego wzorca działania na rzecz społeczności lokalnej. Dostał indywidualne prawo wejścia do ministra infrastruktury. Gratulowałam mu to już na stronie internetowej, bo to już jest ewenement. Nie trzeba naprawdę, jak to zrobił, nie wiem. Jestem starym samorządowcem, starym działaczem, starym pracownikiem, że tak powiem, doświadczonym, również politycznie w przeszłości. I jestem zaskoczona, że zamiast współpracować w jednym powiecie razem, dla dobra tego powiatu, jeśli mu się tam udało coś zdziałać, no to chociażby nam zadzwonił, powiedział, że będzie droga, nie jedźcie. To jest takie dla mnie tajemnicze i to jest jednak dowód na to, że nie jesteśmy wszyscy razem. I to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo my się tak stale udzieliśmy, że jest inaczej. Ale to podkreśla naszą rolę. Jesteśmy w jakiś sposób deprecjonowani przez zindywidualizowane jakieś postaci, i do tego faktu akurat nie mam wpływu, żeby to zmienić, ale mogę zaprotestować i powiedzieć, że to mi się nie podoba, to nie jest po samorządowemu, to nie tak pracuje się na dołach, tu nie polityka, mało tego. Jako samorządowiec doświadczony i w tym kierunku trochę wykształcony mogę powiedzieć tak, że celem decentralizacji władzy właśnie do samorządów było to, aby oddawać mieszkańcom tych środowisk władzę decydowania w swoich sprawach, w sprawach ważkich, ważnych dla tego otoczenia. Niestety ostatnio zaczynamy bardzo politykować i fakt, że wszystko jest tak centralnie jednak dzielone, widziałam ostatnio dzisiaj te dodatki, które mają dopłatę być dla gminy, jeśli były poniżej inflacji, pewne tam są rozliczenia finansowe, to widzę, że to są wprost na poszczególne gminy. No to jest bardzo cyfrowa i bardzo ciężka praca do góry. Myślę, że nie wykorzystujemy szczebel administracyjnych, które funkcjonują w państwie i to jest też przeszkodą, ale to jest jakby moje zdanie. Natomiast co do samorządu, samorząd powinien brać sprawy w swoje ręce i powinien decydować bez względu na to, czy ma barwy polityczne dany członek rady. To, czy my się dostajemy do rad, Rady Powiatu, Rady Miasta, na stanowisko prezydenta, to są już burmistrza, wójta, to są już wybory bezpośrednie.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Lepsze drogi, dostęp do tras szybkiego ruchu i rozwój całego regionu. Oto w Warszawie upominali się mieszkańcy i samorządowcy z Inowrocławia i powiatu. Teraz przedstawiciele lokalnych władz podsumowali protest i powiedzieli, co ich zdaniem powinno wydarzyć się dalej. Posłuchajcie sami.
4: To jest decyzja i wola ludu, narodu, tego społeczeństwa, które tutaj jest. Jeżeli zostaliśmy już przyjęci i zajęliśmy stosowne miejsca, to powinien być nam, nie powiem, nie muszą się kłaniać, bo teraz to wchodzi taka narracja modna, że elity się tworzą, chcą, Bóg wie, jakieś tam szacunku nad wyraz. Nie, po prostu pozwolić nam pracować i współpracować z nami w zakresie dobra naszego wspólnego, bo my się tym zajmujemy. Proszę Państwa, ja jako starosta inowrocławski zarządzam również pewnymi sprawami państwa w imieniu wojewody, w imieniu jego jakby zasobów. Jest to, wynika to z przepisów ustawy o powiatach i te zadania wykonujemy urzędniczo, jako zadania, które nam są zlecone do wykonania. My tam nie mamy wpływu na kształt, my ewentualnie tym sterujemy zgodnie z przepisami prawa i naszym doświadczeniem, ale także dzięki wycenom biegłym, różnym rodzaju rzeczoznawcom, tym, którzy pracują w danej branży. Natomiast samorząd, który powołany został w powiatach po przekształceniu urzędów rejonowych w powiaty, to właśnie było nadanie uprawnień zarządzania zbiorowiskiem kilku gmin, to też był odpowiedni proces, który doprowadził do tego, że dostaliśmy takie certyfikaty, że jesteśmy powiatem o takim obszarze, na takich granicach i z takimi zasobami ludności. W związku z tym te nasze uprawnienia Rada Powiatu wykonuje. Jeżeli naszym zadaniem jest, ja teraz przejdę do sedna, zarządzanie 530 kilometrami dróg około i te 530 dróg jest wyższej rangi niż drogi gminne i one trafiają do nas z różnych źródeł, albo są wybudowane jako nowe, albo dostaliśmy je trybem kaskadowym od pana marszałka, albo z uwagi na to, że były oddane obwodnice, potem procentowo zwraca się nam te drogi, które mogą pełnić charakter i spełniają wymogi ustawy, to wybaczcie Państwo, drogi powiatowe powinny mieć łączność również z węzłami komunikacyjnymi i powinny nas doprowadzać do dróg szybkiego ruchu, bo droga powiatowa akurat nie należy do takich. Ona ma inne funkcje. Musi być odpowiedniej szerokości, odpowiedniej długości i łączyć zarówno przemysł, który będzie korzystał z tego, jak i militarne potrzeby, jak i nasze potrzeby. Przedsiębiorczość może się przy nich, że tak powiem, rozwijać, bo przy naszych drogach to jest średnio. Powiedzmy, w zależności od tego, jaki charakter ma dany obszar, czyli gmina, czy to jest wiejska, czy innego charakteru, produkcja rolna. W związku z tym, z naszego punktu widzenia, brak takiej łączności to jest po prostu przyczyna wielu lat zaniedbań i mimo starań, widocznie niewysłuchania naszego głosu w Warszawie. My dzisiaj chcemy powiedzieć dosyć. Chcemy prosić o drogę. Nie mamy żadnych wymagań. Chcemy do najbliższych węzłów komunikacyjnych, które pozwolą nam połączyć się z dużymi miastami, dużymi ośrodkami życia i nauki, rozwoju, kultury. Tylko o to prosimy nasz rząd i Sejm, żeby to uchwalił. Zrobiono trasy szybkiego ruchu kolejowego, omijając Inowrocław przez Żnin, a teraz jeszcze doszło do tego, że usłyszeliśmy, że Via Pomerania ma stanąć jednak tu na poziomie Bydgoszczy. To jest przyczyna, nie to kto co wyznaje. Proszę Państwa, tu na dołach jedyna polityka to powiat lub gmina lub miasto. Naszą polityką jest gospodarka i życie w mieście, w gminie i w powiecie. Ja to mogę oświadczyć wszędzie i za to ponieść odpowiedzialność. Nie skupiam się na politykierstwie, które to uprawiają inni. I dlatego my dzisiaj przyszliśmy tutaj po to, żeby Państwu powiedzieć, że ta narracja właśnie, że wyszła ekipa posłów z Sejmu, wyszła z opcji PiS, to jest ich decyzja. Prawdopodobnie zachęciła, że są w opozycji, dlatego do nas wyszli. Ale my krzyczeliśmy, proszę Państwa, pod Sejmem, wyjdźcie do nas, wszyscy, wyjdźcie do nas, wszyscy jednym głosem. Śpiewaliśmy hymn, pod pomnikiem wspominaliśmy tych, którzy polegli w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Myśmy chcieli, żeby do nas dołączyli posłowie. Chcieliśmy zrobić taki patriotyczny wiek i taką deklarację. To nie pierwszy nasz gest. Nasz pomnik, tak go nazwaliśmy, obelisk bitwy polsko-polskiej w Mątwach, nazwaliśmy ku przestrodze, bo chcieliśmy apelować do naszych rodaków różnych opcji politycznych, abyśmy działali ponad tymi podziałami dla dobra naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa, ale także dla naszej gospodarki i lepszego życia, dłuższego życia dla młodych ludzi, lepszych warunków i zapewnienia, że robimy dla nich wszystko, co możemy. My to chcemy udowodnić, tylko niech nam pozwolą państwo rządzący, żeby ten dowód wypłynął i został wysłuchany, tak jak zasługuje na to 160-tysięczny powiat, bo uważam, że takim powiatem nie można, takiego powiatu nie powinno się lekceważyć. Tyle, to jest moje stanowisko. Chcę powiedzieć, że po tych zachowaniach naszych wielkich polityków w przededniu naszego protestu, który był przygotowywany od 3 tygodni, nie był tajemnicą, rozesłane były zaproszenia. Wystarczyło nam zaproponować spotkanie z nami tutaj i wystosować, sami mogli politycy jechać i zgłosić te potrzeby nasze z nami, po rozmowie z nami. Spowodowały, że właśnie pomimo tego, że miałam zostać tutaj, pojechałam, żeby pokazać, że jestem z tymi ludźmi, którzy tam pojechali. Że jestem z nimi. Tam byli pracownicy z różnych kręgów i z różnych stanowisk i bezrobotni także i młodzież także. Proszę Państwa, to jest duch tego społeczeństwa. Niektórzy nie mogli, inni są chorzy, a w ogóle mamy także trochę już starsze społeczeństwo. A niektórzy może usłuchali narracji, która popłynęła, aby nas zniechęcić. A my uważamy, że nasz wyjazd był sukcesem, wielkim sukcesem. Jeśli nic więcej nie osiągnęliśmy, ale pobudziliśmy naszych parlamentariuszy, żeby zaczęli działać w tej sprawie, to wszystko. Niech działają, niech teraz toczy się dalszy ciąg, łącznie z projektowaniem i budową. My tylko się pod tym podpiszemy, jak będziemy mogli, panowie burmistrzu, panie prezydencie, panie starosto, to pomożemy, prawda? Zawsze byliśmy do tego zgodni. Co do tego zgodni. Dziękuję bardzo.

0: całą troszeczkę wewnątrz sam ze sobą przepracowałem i praktycznie na dzień dzisiejszy zrobiłem sobie troszeczkę reset, czyli ustawienia fabryczne, czyli żebyśmy zaczęli od nowa. Czyli tak, w moim pojęciu, żeby zrozumieć po prostu cały ten sens tego, co robimy, to jest to, że świat się zglobalizował, czyli jest przepływ towarów i usług z całego świata. Dlatego też oprócz tego, że w naszym powiecie jest ważny kapitał ludzki, czyli to, jak ludzie są wykształceni, w jaki sposób po prostu mają kompetencje, jakie mają kompetencje, to oprócz tego są ważne tereny inwestycyjne, a dodatkowo po prostu tak zwane, nazwę to, czy oknami na świat, czy bramy na świat. Bo jak spojrzymy globalnie, to tak, żeby przyjechali, żeby przylecieli do naszego kraju wielcy inwestorzy, to muszą być porty lotnicze. A więc i później patrzy się na to, jaki jest długi dojazd z portu lotniczego do danego miejsca. I my mamy takie porty, ponieważ mamy port bydgoski, port poznański, port gdański, port w Krakowie i niektóre połączenia już są dobre do pewnych momentów. Oprócz tego, że my nie możemy wyjechać spoza powiatu drogami szybkiego ruchu. Tak samo jeżeli chodzi o przepływ towarów. Również ten przepływ towarów. Ważne są porty morskie. No to wiadomo jest, że jest ten kierunek w stosunku do ważny w stosunku do Gdańska. I gdzie byśmy nie spojrzeli, to w którą stronę, to każdy kierunek nam jest potrzebny. Czy to będzie w kierunku Bydgoszczy, uprzemysłowionej Bydgoszczy i potem Gdańska i portów, czy w kierunku Włocławka, gdzie dalej budowana jest droga S10 i bardzo skróci się droga do Warszawy, a więc też do portu lotniczego, czy w kierunku Via Pomerania, bo za Kaliszem już niedaleko od Kalisza jest Wrocław, czy inne miasta. Każdy port jest dla nas ważny. A to, jeżeli ściągniemy do siebie kapitał, to wzrosną płace automatycznie w danym rejonie, ponieważ ludzie zaczną więcej zarabiać. Będą po prostu większe przychody ludzi i ten obrót wewnętrzny pieniędzy będzie większy. Z czym jest związane to, że po prostu też i młodzi ludzie będą chcieli tutaj zostać, tutaj być. I tak naprawdę powinniśmy się wszyscy zjednoczyć wokół tej sprawy. Jeżeli chcemy po prostu, żeby się rozwijać, żeby się zjednoczyć, to każdy na swój sposób niech dąży do tego, żeby po prostu budować drogi, bo to jest okno na świat, to jest okno nasze, okno potrzebne do tego, żeby był rozwój, żeby był przepływ towarów i myśli. Bo wiemy o tym, że to, co się wydawało nam jakiś czas temu nierealne, no to gdyby w dzieciństwie ktoś mi powiedział, że informacja ze Stanów Zjednoczonych przyjdzie do Polski kilka sekund, albo niecałą jedną sekundę, to bym nigdy nie uwierzył, bo to by było science fiction. A to się stało realne. Tak samo musimy pamiętać o tym, bo choćby nawet dbać o to, o jakość komunikacji, bo wojewoda mówił na przykład o obwodnicy Brzozy dwujezdniowej, z czego bardzo się cieszymy. No nie ma chyba człowieka w Wrocławiu, który nie byłby zadowolony, że będzie przyspieszenie. Ale obwodnica Nowej Wsi Wielkiej jest jednojezdniowa zaplanowana na dzień dzisiejszy w budowie z trzecim pasem, czyli z tak zwanymi przejazdami do wyprzedzania. I żeby nie było znowu tak z przejazdem do Bydgoszczy, oczywiście jest zaplanowany kiedyś następny rozbudowa tej drogi, ale żeby nie było tak, że będzie tak jak z autostradą A2 między Łodzią a Warszawą, gdzie między dwoma wielkimi miastami zrobiono dwa pasy ruchu, a dawno już powinny być cztery pasy w jednym kierunku. I musimy patrzeć perspektywicznie. Musimy patrzeć, żeby inwestor też spojrzał perspektywicznie. Jeżeli my spojrzymy na swoje miasto, swój powiat perspektywicznie, to inwestorzy też tak spojrzą. Dziękuję.
1: Dziękuję. poproszę, żeby teraz głos zabrał pan
2: minister. Małe 15 minut, szanowni państwo.
3: Nie, oczywiście żartuję, nikogo nie chcę przestraszyć, bo zaraz państwo stąd wyjdą, a tu nie o to chodzi.
2: Panie prezydencie, panie starosto, szanowni państwo. Ja również bardzo dziękuję panu prezydentowi za to zaproszenie na tę konferencję. Dwa zdania, może jeszcze refleksję odnośnie tego, co się wydarzyło w Warszawie. Ja chciałbym serdecznie podziękować oczywiście współorganizatorom, inicjatorom tego wydarzenia, bo uważam, że warto było. Mieszkańcom Kruszwicy, którzy się wybrali autokarem również i stworzyli tutaj poważną grupę osób, które bardzo pokojowo zamanifestowało nasze potrzeby. Tam była bardzo dobra, szanowni państwo, atmosfera, niech żałują ci, których tam nie było, a ci, którzy tam byli, chyba to potwierdzą. Wiem, że dowódca, i też chciałbym podziękować służbom policji, bo muszę powiedzieć, że też sprawnie zostaliśmy przeprowadzeni w takiej też dobrej atmosferze, jeżeli mogę powtórzyć to słowo, między KPRM-em a Sejmem. Bardzo dobre też miejsce, które też pozwoliło nam tam się zatrzymać na dłużej pod polskim parlamentem, gdzie wyszli też i politycy, wszyscy byli zaproszeni, wyszli tylko, można powiedzieć, dwóch opcji politycznych, patrząc na obecną scenę.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
4: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Protest przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu Inowrocławia i powiatu już za nami, ale samorządowcy zapowiadają, że na tym nie koniec. Podczas konferencji prasowej podsumowali wyjazd do Warszawy, odnieśli się do politycznych komentarzy wokół manifestacji i zapowiedzieli kolejne działania. Co dokładnie padło? Posłuchajcie sami.
6: Nazwaliśmy ku przestrodze, bo chcieliśmy apelować do naszych rodaków różnych opcji politycznych, abyśmy działali ponad tymi podziałami dla dobra naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa, ale także dla naszej gospodarki i lepszego życia, dłuższego życia dla młodych ludzi, lepszych warunków i zapewnienia, że robimy dla nich wszystko, co możemy. My to chcemy udowodnić, tylko niech nam pozwolą państwo rządzący, żeby ten dowód wypłynął i został wysłuchany, tak jak zasługuje na to 160-tysięczny powiat, bo uważam, że takim powiatem nie można, takiego powiatu nie powinno się lekceważyć. Tyle, to jest moje stanowisko. Chcę powiedzieć, że po tych zachowaniach naszych wielkich polityków w przededniu naszego protestu, który był przygotowywany od 3 tygodni, nie był tajemnicą, rozesłane były zaproszenia. Wystarczyło nam zaproponować spotkanie z nami tutaj i wystosować, sami mogli politycy jechać i zgłosić te potrzeby nasze z nami, po rozmowie z nami. Spowodowały, że właśnie pomimo tego, że miałam zostać tutaj, pojechałam, żeby pokazać, że jestem z tymi ludźmi, którzy tam pojechali. Że jestem z nimi. Tam byli pracownicy z różnych kręgów i z różnych stanowisk i bezrobotni także i młodzież także. Proszę Państwa, to jest duch tego społeczeństwa. Niektórzy nie mogli, inni są chorzy, a w ogóle mamy także przez trochę już starsze społeczeństwo. A niektórzy może usłuchali narracji, która popłynęła, aby nas zniechęcić. A my uważamy, że nasz wyjazd był sukcesem, wielkim sukcesem. Jeśli nic więcej nie osiągnęliśmy, ale pobudziliśmy naszych parlamentariuszy, żeby zaczęli działać w tej sprawie, to wszystko. Niech działają, niech teraz toczy się dalszy ciąg, łącznie z projektowaniem i budową. My tylko się pod tym podpiszemy, jak będziemy mogli, panowie burmistrzu, panie prezydencie, panie starosto, to pomożemy, prawda? Zawsze byliśmy do tego zgodni. Co do tego zgodni. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

0: manifestacją troszeczkę wewnątrz, sam ze sobą przepracowałem i praktycznie na dzień dzisiejszy zrobiłem sobie troszeczkę reset, czyli ustawienia fabryczne, czyli żebyśmy zaczęli od nowa. Czyli tak, w moim pojęciu, żeby zrozumieć po prostu cały ten sens tego, co robimy, to jest to, że świat się zglobalizował, czyli jest przepływ towarów i usług z całego świata. Dlatego też oprócz tego, że w naszym powiecie jest ważny kapitał ludzki, czyli to, jak ludzie są wykształceni, w jaki sposób po prostu mają kompetencje, jakie mają kompetencje, to oprócz tego są ważne tereny inwestycyjne, a dodatkowo po prostu tak zwane, nazwę to przełknami na świat czy bramy na świat. Bo jak spojrzymy globalnie, to tak, żeby przyjechali, żeby przylecieli do naszego kraju wielcy inwestorzy, to muszą być porty lotnicze. A więc i później patrzy się na to, jaki jest długi dojazd z portu lotniczego do danego miejsca. I my mamy takie porty, ponieważ mamy port bydgoski, port poznański, port gdański, port w Krakowie i niektóre połączenia już są dobre do pewnych momentów. Oprócz tego, że my nie możemy wyjechać spoza powiatu drogami szybkiego ruchu. Tak samo jeżeli chodzi o przepływ towarów. Również ten przepływ towarów. Ważne są porty morskie. No to wiadomo jest, że jest ten kierunek w stosunku do ważny w stosunku do Gdańska. I gdzie byśmy nie spojrzeli, to w drugą stronę, to każdy kierunek nam jest potrzebny. Czy to będzie w kierunku Bydgoszczy, uprzemysłowionej Bydgoszczy i potem Gdańska i portów, czy w kierunku Włocławka, gdzie dalej budowana jest droga S10 i bardzo skróci się droga do Warszawy, a więc do portu lotniczego, czy w kierunku Pomerania, bo za Kaliszem już niedaleko od Kalisza jest Wrocław, czy inne miasta. Każdy port jest dla nas ważny, a to, jeżeli ściągniemy do siebie kapitał, to wzrosną płace automatycznie w danym rejonie, ponieważ ludzie zaczną więcej zarabiać. Będą po prostu większe przychody ludzi i ten obrót wewnętrzny pieniędzy będzie większy. Z czym jest związane to, że po prostu też i młodzi ludzie będą chcieli tutaj zostać, tutaj być. I tak naprawdę powinniśmy się wszyscy zjednoczyć wokół tej sprawy. Jeżeli chcemy po prostu, żeby się rozwijać, żeby się zjednoczyć, to każdy na swój sposób niech dąży do tego, żeby po prostu budować drogi, bo to jest okno na świat, to jest okno nasze, okno potrzebne do tego, żeby był rozwój, żeby był przepływ towarów i myśli. Bo wiemy o tym, że to, co się wydawało nam jakiś czas temu nierealne, no to gdyby w dzieciństwie ktoś mi powiedział, że informacja ze Stanów Zjednoczonych przyjdzie do Polski kilka sekund, albo niecałą jedną sekundę, to bym nigdy nie uwierzył, bo to by było science fiction. A to się stało realne. Tak samo musimy pamiętać o tym, bo choćby nawet dbać o to, o jakość komunikacji, bo wojewoda mówił na przykład o obwodnicy Brzozy dwujezdniowej, z czego bardzo się cieszymy. No nie ma chyba człowieka w Wrocławiu, który nie byłby zadowolony, że będzie przyspieszenie. Ale obwodnica Nowej Wsi Wielkiej jest jednojezdniowa zaplanowana na dzień dzisiejszy w budowie z trzecim pasem, czyli z tak zwanymi przejazdami do wyprzedzania. Żeby nie było znowu tak z przejazdem do Bydgoszczy, oczywiście jest zaplanowany kiedyś następny rozbudowa tej drogi, ale żeby nie było tak, że będzie tak jak z autostradą A2 między Łodzią a Warszawą, gdzie między dwoma wielkimi miastami zrobiono dwa pasy ruchu, a dawno już powinny być cztery pasy w jednym kierunku. I musimy patrzeć perspektywicznie. Musimy patrzeć, żeby inwestor też spojrzał perspektywicznie. Jeżeli my spojrzymy na swoje miasto, swój powiat perspektywicznie, to inwestorzy też tak spojrzą. Dziękuję.
1: Dziękuję. Poproszę, żeby teraz głos zabrał pan Burdy.
2: Małe 15 minut, szanowni państwo. Nie, oczywiście żartuję, nikogo nie chcę przestraszyć, bo zaraz państwo stąd wyjdą, a tu nie o to chodzi. Panie prezydencie, panie starosto, szanowni państwo, ja również bardzo dziękuję panu prezydentowi za to zaproszenie na tą konferencję. Dwa zdania, może jeszcze refleksje odnośnie tego, co się wydarzyło w Warszawie. Ja chciałbym serdecznie podziękować oczywiście współorganizatorom, inicjatorom tego wydarzenia, bo uważam, że warto było. Mieszkańcom Kruszwicy, którzy się wybrali autokarem również i stworzyli tutaj poważną grupę osób, które bardzo pokojowo zamanifestowało nasze potrzeby. Tam była bardzo dobra, szanowni państwo, atmosfera, niech żałują ci, których tam nie było, a ci, którzy tam byli, chyba to potwierdzą. Wiem, że dowódca i też chciałbym podziękować służbom policji, bo muszę powiedzieć, że też sprawnie zostaliśmy przeprowadzeni w takiej też dobrej atmosferze, jeżeli mogę powtórzyć to słowo, między KPRM-em a Sejmem. Bardzo dobre też miejsce, które też pozwoliło nam tam się zatrzymać na dłużej pod polskim parlamentem, gdzie wyszli też i politycy, wszyscy byli zaproszeni, wyszli tylko, można powiedzieć, dwóch opcji politycznych, patrząc na obecną scenę. Także chciałbym też podziękować policji za to, w jaki sposób byliśmy tam też przyjęci, a dowódca podkreślił, że dawno nie pamięta tak pokojowego i dobrej manifestacji w Warszawie.
3: Powiedział, że rzadko się zdarzają.
2: Rzadko się zdarzają, dlatego chciałem to podkreślić, że my w takiej intencji, jak tam pojechaliśmy, i ubolewam bardzo, że tutaj, i to jest chyba taka niestety cecha, byłem przecież 8 lat wojewodą i tego mi bardzo brakowało zawsze w tym regionie, mimo dużych moich chęci, żeby to zmienić, żeby tutaj była jedność, bo w pewnych sprawach powinniśmy się jednak jednoczyć i nie budować na siłę jakiejś ideologii i upolityczniać tego. My tego nie chcieliśmy, my tego nie chcemy i my tego nie będziemy dalej chcieć.
3: Pani mówi, że przykładem jest ta lista tych zaproszeń.
2: Mamy swoje poglądy, ale pan prezes ma rację, mamy swoje poglądy polityczne, to jest oczywiste. Jak siedzimy, każdy troszeczkę inne i bardzo dobrze, na tym polega demokracja. Ja bym chciał, jako osoba, która pełniła też funkcję przedstawiciela rządu w terenie przez dosyć długi okres czasu, zawsze starałem się wsłuchiwać też w głos osób, które właśnie tego typu inicjatywy podnoszą. My taką inicjatywę podnosimy. Ja bym bardzo prosił, aby ci wszyscy, którzy nie do końca chcą, żeby to tak właśnie wyglądało, tak, szanowni państwo, wygląda, żeby nam tego po prostu nie psuli. Jeżeli nawet nie chcą się w to włączyć, okej, szanujemy to, rozumiem. Natomiast prosiłbym, żebyście państwo tego nie atakowali. My jesteśmy w takiej sytuacji, nie będę tego powtarzał, tych wszystkich argumentów, gdzie gdzieś tam Via Pomerania, można powiedzieć, że jest to taki odsunięta na dalszy tor. Przypomnę tylko, że tutaj też, jak siedzimy razem, podpisywaliśmy deklarację u pana marszałka województwa Piotra Całbeckiego w sprawie S15. Ten również jakby potrzeba komunikowania tego rejonu z Polską. My po prostu się jakby wpisujemy w tej chwili, w ten obecny moment, że chcemy coś dobrego dla naszych mieszkańców zrobić, bo widzimy, że jeżeli tego nie uczynimy, to cały czas ten dystans będzie rósł w porównaniu z innymi regionami Polski. I to podkreślę, bo chyba to nie wybrzmiało, że gdzie tam się gdzieś tam politycznie, wiadomo, niestety jest społeczeństwo i scena polityczna jest bardzo spolaryzowana. Ja na tym bardzo ubolewam. Zawsze uważałem, że to bardzo źle dla Polski, jak się Polska tak bardzo podzieliła i trzeba po prostu szukać tych jednych wspólnych mianowników, a nie tych podziałów, że są takie rejony w Polsce, nie będę teraz ich wymieniał, że mimo tych właśnie różnic politycznych, w takich sprawach gospodarczych tam nikt z sobą nie konkuruje i nikogo za to nie atakuje. A niestety nasz region odmiennie. Niestety jest specyficzny i to jest bardzo przykre i smutne i bardzo bym prosił, żebyście państwo nie przedkładali własnego politycznego właśnie interesu na dobro wszystkich mieszkańców. Jeszcze raz o to bardzo serdecznie proszę. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy się włączyli w to i ja również deklaruję, że będziemy kolejne kroki czynić do tego, aby ten sygnał, który został rozpoczęty parę dni temu, żeby go cały czas kontynuować i wzmacniać. Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Tak, szanowni państwo, tak, podsumowując tylko to, co już wybrzmiało wielokrotnie, droga nie ma barw politycznych. My walczymy o naszą przyszłość, walczymy o to, żeby mogły się tutaj lokować kolejne firmy, rozwijać firmy, żeby za tym szły też miejsca pracy. Robimy to wszystko dla naszych mieszkańców, bez barw politycznych, szanowni państwo. To jest ponad wszystkie podziały nasza wspólna potrzeba od wielu, wielu lat i mam nadzieję, że dotrze to też za państwa pośrednictwem, że nie zaprzestajemy swoich działań, tylko będziemy je dalej realizować. Będziemy się umawiać, jeśli trzeba będzie w ministerstwach, będziemy rozmawiać z parlamentarzystami. I to tyle. No, fajnie by było, żebyśmy robili to razem, ale jeśli każda inicjatywa, nawet oddzielnie, ale zostanie podjęta w tym kierunku naszego wspólnego celu, to też jest ważne podkreślenie i też docenienia. Także najłatwiej jest też krytykować oczywiście, a krytykować przede wszystkim osoby, które coś zorganizowały czy były w Warszawie, to jest zupełnie niesprawiedliwe i nie na miejscu.
4: Przyzna pan prezydent, że my apelowaliśmy od pierwszego dnia, od pierwszego spotkania, że tu nie ma żadnego podtekstu politycznego. Żaden baner, żadna flaga, nic nie prezentowało naszej postawy, która miała być albo przeciwko rządowi, albo przeciwko jakiejś partii politycznej, albo wskazywać na konkretną. Absolutnie. Nasza polityka dotyczy polityki drogowej,

0: Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Jak wygląda dzisiaj nauka w szkole branżowej i czego młodzi ludzie oczekują od edukacji? O codzienności uczniów, praktycznej nauce zawodu i przygotowaniu do wejścia na rynek pracy opowiedział nam Przemysław Hartman z Akademii Szkolnictwa AZW Inowrocławiu. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną koordynator do spraw cyfryzacji Akademii Szkolnictwa AZW Inowrocławiu, pan Przemysław Hartman. Dzień dobry, panie Przemku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Nie będę ukrywać, że się nie znamy, bo się znamy. Pan Przemek prowadzi również portal Moja Kruszwica, zgadza się?
2: Tak, dokładnie.
1: Ale dzisiaj głównym asumptem naszej rozmowy jest zmiana, nowoczesność i inwestycje naszej Akademii Szkolnictwa, to co się zmieniło na przestrzeni 2026 roku, ale zacznijmy tak prywatnie. Panie Przemku, jak zaczęła się Pana przygoda z tą placówką?
2: Tak, do placówki dołączyłem prawie 3 lata temu. Jestem bardzo zadowolony z tego, że możemy tutaj rozwijać różnego rodzaju projekty, zwłaszcza projekty cyfrowe. Akademia Szkolnictwa AZW Inowrocławiu to najnowocześniejsza szkoła branżowa w regionie, a może i nawet w województwie kujawsko-pomorskim. Stawiamy na innowacje, różnego rodzaju innowacje pedagogiczne, ale także liczne inwestycje związane ze sprzętem, ze sposobem też działania oraz rozwijamy się wielowymiarowo. O tym pewnie za chwilę będzie okazja więcej powiedzieć.
1: Zajmuje Pan stanowisko koordynatora do spraw cyfryzacji szkoły. Czym się, jak to się przejawia w działaniach placówki?
2: Tak, szczęściem szkół niepublicznych jest to, że mogą sobie pozwolić na to, aby powstawały pewnego rodzaju stanowiska, które mają zadania realizować rzeczy, których szkoły publiczne nie mogą realizować, znaczy nie mogą w sposób taki bezpośredni i prosty. Do zadań koordynatora do spraw cyfryzacji należy m.in., no właśnie, jak sama nazwa wskazuje, cyfryzowanie szkoły, też szukanie rozwiązań związanych z pracą w tej szkole i wprowadziliśmy wiele unowocześnień i innowacji opartych właśnie na tych nowoczesnych technologiach, sposób naszej pracy, organizacji, tak kilka takich różnych ciekawostek za chwilę opowiem, ale też sposób tego, w jaki sposób prezentujemy nasze dane, informacje, które mamy do dyspozycji w szkole, między innymi ostatnio powołaną cyfrową bibliotekę ASA, gdzie zamieszczamy materiały dla naszych nauczycieli, a już wkrótce też dla uczniów.
1: Przedstawimy przy Pana specjalizacji, można powiedzieć, jak technologicznie szkoła zmieniła się w ostatnich kilku latach, z Pana perspektywy.
2: Szkoła się cały czas zmienia i to jeszcze przed moim, że tak powiem, tutaj przybyciem, natomiast od kilku lat faktycznie podążamy w stronę cyfryzacji. Między innymi ostatnie inwestycje dotyczą fotobudki. To jest taka kwestia dotycząca promocji, ale myślę też i ciekawa, jeśli chodzi o odbiór szkoły w terenie. Ostatnio mieliśmy okazję zaprezentować ten sprzęt na festynie parafialnym w Inowrocławiu. Mamy do dyspozycji oczywiście Google VR, mamy oczywiście nowoczesny sprzęt. Całym tym sprzętem się oczywiście chwalimy. Prowadzimy też dodatkowe zajęcia. Powołaliśmy szkolny klub technologiczny. Co tydzień są zajęcia takie nietypowe. Pierwsze zajęcia odbyły się w ubiegłym tygodniu, dotyczyły OSINT-u. Tutaj akurat pewnie redaktor wie, na czym on polega, biały wywiad, bo to jest dosyć przydatna umiejętność. No i faktycznie umiejętność szukania informacji. Coś, co dzisiaj, no jesteśmy otoczeni informacjami, nie mamy z tym problemu, żeby jakieś informacje znaleźć, tylko żeby znaleźć te prawidłowe informacje, te dobrze się odnaleźć w tym internecie. Więc na to wszystko klub technologiczny nasz odpowiada, już od 2 lat powołany i prowadzony. I oczywiście, tak jak wspomniałem, też różnego rodzaju takie sposoby prezentacji danych, bo ostatnio mieliśmy 17 września. Nasza szkoła też przygotowała wraz z uczniami, przygotowaliśmy na przykład 87 sekund historii, gdzie prezentowaliśmy w wersji takiej internetowej całą prezentację na temat tego, jak wyglądał konflikt na wschodniej części naszego państwa, kiedy zostaliśmy zaatakowani w 1939 roku. A oprócz tego, tak jak wspomniałem, różnego rodzaju sposoby na prezentację danych, to znaczy biblioteka cyfrowa ASA dla nauczycieli, no i oczywiście też niebawem dla uczniów, gdzie można sobie pobierać różnego rodzaju materiały. Powstało w wyniku z tego, że bierzemy udział w niezliczonej ilości konferencji, webinarów. Te wszystkie materiały zbieramy i bardzo często jest tak, że chcemy, żeby potem nauczyciele mieli to pod ręką, gdzieś to, żeby to było zdigitalizowane, więc to wszystko mają w każdej chwili, mogą sobie tam wejść, zalogować się, pobrać i mogą z tego dowolnie korzystać w zależności od potrzeb.
1: Co było największym wyzwaniem technologicznym przy wprowadzeniu nowych technologii do naszej szkoły?
2: Myślę, że takich wyzwań, jakichś problemów organizacyjnych nie ma, ponieważ szkoła nasza

0: jest otwarta na wszystkie rozwiązania, zwłaszcza tutaj dyrekcja jest otwarta na wszystkiego rodzaju innowacje pedagogiczne. Stworzyliśmy przecież też hybrydowe nauczanie. To jest taki sposób dla nauczania dla uczniów, którzy z jakiegoś powodu nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. To jest takie wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom. Jeśli uczeń jest wycofany, ma problemy związane z psychiką, czy jakieś problemy związane z kwestiami zdrowotnymi, też mieliśmy takie przypadki, różnego rodzaju losy są dzieci, to nie wykluczamy ich na pół roku, tak jak dawniej bywało w szkołach publicznych. Nie wiem, miałem znajomego, który kiedyś złamał nogę, przez 7 miesięcy nie mógł chodzić do szkoły, był zdany na pozostałych uczniów, aby przynosili mu notatki. Natomiast dzisiaj on praktycznie, ten uczeń może korzystać, tak? Może przejść operację, może się z nami łączyć zdalnie. Oprócz tego oczywiście mamy jeden dzień na to, aby taki uczeń, no chyba że zdrowie mu nie pozwala, ale jeśli ma taką możliwość, może przybywać tutaj na zajęcia, może spotkać się z psychologiem, ma zajęcia też stacjonarne, zajęcia wychowawcze, no i oczywiście wychowanie fizyczne, bo tego w tej hybrydzie zrobić cyfrowo nie możemy. Plus jeszcze oczywiście warsztaty czy praktyki tam, gdzie odbywa. Więc to nie jest tak do końca, że on jest zamknięty w domu i nie ma wyjścia, tylko po prostu on się w jakiś sposób adaptuje lub przychodzi okres jakiegoś tam leczenia właśnie w takich warunkach, żeby mieć dostęp do nauki i dostęp do nauczyciela.
1: Mówisz o wielu nowych inicjatywach, o wielu nowych zmianach, które zaszły w naszej placówce z perspektywy ucznia. Jak wyglądała i czym różniła się zwykła lekcja 10 lat temu i dzisiaj w Akademii Szkolnictwa? Jak byś to ocenił?
0: Myślę, że dzisiaj przede wszystkim nasza szkoła dysponuje potężnym sprzętem, bo w każdej sali mamy do dyspozycji przecież ekrany, monitory. Mamy piękną pracownię komputerową, tak zwaną terminalową, gdzie wszyscy jesteśmy podpięci do jednego serwera, gdzie nauczyciel, to nie jest tak, że standardowa lekcja informatyki, gdzie nauczyciel każe coś zrobić uczniowi, a tam uczeń sobie tam robi coś innego, odpala jakąś grę, tylko faktycznie ten kontakt jest zachowany, nauczyciel ma podgląd do tego, co uczeń robi na komputerze, może mu w każdej chwili wejść na ten komputer, pomóc, połączyć się z nim, przesłać mu pliki. To jest zupełnie już inny wymiar tego sposobu właśnie jakiejś tam komunikacji i przedstawiania tych danych, ale zwłaszcza ten sprzęt, który mamy do dyspozycji. Myślę, że on jest bardzo dobrym pomysłem na to, żeby prezentować dane, przede wszystkim zachęcać tego ucznia, żeby te lekcje były interaktywne. Plus jeszcze oczywiście my angażujemy się w wiele różnych projektów i tak naprawdę każdy uczeń może znaleźć sobie u nas jakieś dodatkowe zajęcie. Mamy przecież, drukujemy gazetkę szkolną, mamy, tak jak powiedziałem, klub technologiczny, mamy różnego rodzaju zajęcia z naszymi partnerami, choćby takie się odbywało teraz w wakacje, to byli goście ze wschodu, ze Estonii, z Łotwy. To różnego rodzaju projekty wchodzą w grę i mamy jeszcze jeden projekt w przygotowaniu, który myślę, że będzie, jeśli uda się go nam zrealizować, to będzie dobrą odpowiedzią też dla osób dorosłych, ale to już wkrótce, jak się to uda wszystko zorganizować.
1: Jak z Twojej perspektywy i z perspektywy osób zarządzających ASEM, naszą Akademią Szkolnictwa, z jakich technologii młodzież korzysta najczęściej dzisiaj? Czy rzeczywiście jest ta sztuczna inteligencja, to AI, które wybija się już od kilku lat bardzo mocno?
0: Tak, to znaczy, jeśli chodzi o uczniów, to faktycznie korzystają z różnego rodzaju narzędzi, natomiast oni też wszystkie narzędzi nie znają. I tak naprawdę to korzystanie z AI to się sprowadza do tego, żeby, jak to zwykle bywa, wpisać coś w internet, w jakiś model językowy, ten model językowy nam odpowiada i w zasadzie to na tym cała zabawa polega. Natomiast tak naprawdę korzystanie z tych narzędzi AI można rozszerzyć, można sobie naprawdę bardzo pomóc. To nie jest tak, że chodzimy sobie na łatwiznę. W moim przypadku na przykład taka sztuczna inteligencja spowodowała, że ja tej pracy mam jeszcze więcej. To też nie jest tak, że będą do nas pewne rzeczy robiły roboty, bo nie będziemy się skupiać na jeszcze innych tematach. Jesteśmy bardziej produktywni. A jeśli chodzi o uczniów, to zawsze na lekcjach informatyki, ale nie tylko, właśnie czy w innych, na innych spotkaniach zawsze pytam o to, w jakich programów używają, ile czasu spędzają w social media i my staramy się też wychodzić naprzeciw, to znaczy prezentować takie programy, z którego oni mogliby faktycznie korzystać, bo korzystanie z czata GPT, wysłanie tam swojej pracy domowej i czekanie na to, żeby była odpowiedź, okej, możemy w ten sposób sobie pracować z modelem językowym, natomiast to nie jest jakoś specjalnie rozwijające, prawda? Natomiast my bierzemy udział właśnie po to w różnych konferencjach czy webinarach, żeby taką wiedzę zdobywać, żebyśmy my mogli potem zaprezentować takie programy, których niekoniecznie na pierwszy rzut oka mogłyby wykorzystywać uczeń czy nauczyciel.
1: Byłeś na konferencji w Karpaczu. Jakie tematy poruszałeś tam?
0: Tak, były tematy związane z mediami, natomiast miałem okazję uczestniczyć z perspektywy tej szkoły też w ciekawych rozwiązaniach edukacyjnych dotyczących naszej, zwłaszcza edukacji branżowej, ale nie tylko, bo też dotyczące sprawy technologicznych rozwiązań w szkołach. No i Ciekawe są te rozwiązania, są ciekawe wnioski, zwłaszcza bolączki, kwestii dotyczą wszystkie bolączki tematów związanych z nauczaniem branżowym, bo to nie jest prosta sprawa w dzisiejszych czasach. Z jednej strony nauczanie branżowe jest na pewno w lepszej pozycji niż 10-15 lat temu, ponieważ wróciło do łask nauczanie branżowe i potrzeba fachowców na rynku. Natomiast spotykamy się z różnymi sytuacjami, z różnymi problemami, zwłaszcza jeśli chodzi o pracodawców, tak? Bo tutaj akurat kwestie tak zwanych zwrotów, refundacji wchodzą w grę, które nie zawsze może są wystarczające, te rozwiązania. Być może trzeba było wprowadzić nowe rozwiązania, które by sprawiły, że ta nauka w szkole branżowej byłaby jeszcze bardziej atrakcyjna niż obecnie.
1: A gdzie technologia zaczyna rzeczywiście już faktycznie przeszkadzać nauczycielowi, a kiedy zaczyna pomagać? Gdzie jest ta granica?
0: Ja myślę, że we wszystkich szkołach takim podstawowym problemem pewnego rodzaju są telefony komórkowe i tego, co się z tymi telefonami komórkowymi właściwie robi. Są zajęcia, bo to też nie jest tak, że telefony komórkowe są winne wszystkiemu. Myślę, że to jest dosyć duże uogólnienie, no ale jest taki nacisk dzisiaj na zakaz telefonów komórkowych w szkołach, na pewno podstawowych, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że te szkoły, te telefony komórkowe też są przydatne. Problem polega na tym, gdy uczeń przychodzi zmęczony do szkoły, gdy zasypia na lekcji, no i potem się okazuje, bo możemy przecież też edukować młodzież, że mogą sobie sprawdzić, ile godzin spędzają czasu w danej aplikacji. Powiem tak, rekordzista, z którym miałem kiedyś kontakt, to nie była tutaj jaka ta szkoła, ale rekordzista, jak podał mi swój stan, jakby czas przebywania na TikToku, to było 12 godzin. Więc 12 godzin scrollował. Więc myślę, że to są problemy te technologiczne. Ten telefon komórkowy można wykorzystać w różny sposób. Zdobywać wiedzę, można fajne projekty przeprowadzić, można mieć fajne aplikacje ciekawe, które pomogą nam w codziennym życiu, ale właśnie tego typu problemy to są problemy, które dotykają przede wszystkim tych uzależnień.
1: Czy da się rozpoznać w ogóle tak z perspektywy nauczyciela, z perspektywy tego, jak nauczyciele pracują z uczniami teraz, rozpoznać, czy da się zobaczyć? Czy sztuczna inteligencja napisała tą pracę? Czy jednak uczeń samodzielnie? Czy są jakieś detektory? Bo ja widziałem kilka takich aplikacji, ale one działają z reguły tak, że pokazują to, co jest prawdziwe, że wykonało AI, a to, co jest sztuczne, że zostało wykonane przez człowieka.
0: Nie, ja w żadne detektory nie wierzę. To w ogóle od samego początku zaznaczę.
1: I też się chyba nie da udowodnić jednoznacznie.
0: Nie da się udowodnić jednoznacznie. Oczywiście są pewne cechy charakterystyczne dla tekstu. Jeżeli pracujemy z tekstami, to jakby wiemy, które mogły zostać stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Natomiast oczywiście najczęściej jest też tak, że te teksty są być może zmieniane po drodze. To są, można powiedzieć, teksty hybrydowe, częściowo stworzone przez człowieka, częściowo przez sztuczną inteligencję, przez jakiś model językowy. Ale są elementy, które pewnie zdradzą, jakieś półpauzy, pewnie
1: długie myślniki,
0: jakieś podsumowania, takie po raz kolejny te same informacje. Więc myślę, że tego typu rozwiązania można wziąć pod uwagę. Ja też byłem na jednej konferencji edukacyjnej. Był temat między innymi zajęć domowych.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Raczy drapaczy. Po reklamie.
9: Mello Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Mello Radia Inowrocław.
10: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Placówka szkolna ma nie tylko przekazywać wiedzę, ale również przygotować młodego człowieka do samodzielności i przyszłej pracy. Jak wygląda to w praktyce i z jakimi wyzwaniami mierzy się dzisiejsza młodzież? Naszym gościem był Przemysław Hartman z Akademii Szkolnictwa AS w Inowrocławiu. Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Mello Radio Inowrocław.
11: Czy jest sens, żeby te zajęcia domowe w ogóle oceniać? No bo uczeń jest jakby poza kontrolą, jest w domu, mógł skorzystać ze sztucznej inteligencji, prawda, przynieść nam gotowce i powiedzieć, że on chce za to ocenę. No i powiem tak, nie ma gotowych rozwiązań dzisiaj systemowych, to nie da się tego jakby w sposób konkretny rozwiązać. Nawet na szczeblu kuratorium jest przekonanie o tym, że doceniać zaangażowanie ucznia za każdym razem, ale niekoniecznie oceniać jakoś szczególnie te prace domowe, które są realizowane w domu, ponieważ obawa przed tym, że zostały stworzone przez sztuczną inteligencję, są ogromne. Tak? Możemy je ocenić, możemy je wziąć pod uwagę, no ale być może niekoniecznie aż tak traktować poważnie. No, co innego, gdy uczeń jest w pracowni. Tak? Kiedy ten telefon jest odłożony, wtedy wiemy faktycznie, co wie. No ale my w całej edukacji właściwie musimy zacząć się powoli pewnie przestawiać na to, żeby zamiast się uczyć, tak jak za dawnych czasów, no niektórzy wykuwali nawet na pamięć tą wiedzę, żeby tylko pamiętać ją, z tym wykuwaniem też...
12: ZZZ, nie?
11: Dokładnie. To bardziej pewnie chodziłoby dzisiaj o to, żeby jednak nauczyć się szukać informacji i wyciągać wnioski. I to jest najważniejsze, bo to, że ta cała wiedza, ja będę miał w głowie, być może gdzieś będzie to potrzebne w jakimś etapie, a w większości my tą wiedzę mamy przy sobie. My tą wiedzę mamy oczywiście przy sobie, w komórce, w aplikacjach, więc raczej umiejętność szukania, bystrego posługiwania się tymi informacjami, wyciągania z tego wniosków, to byłoby taki pewnie, przynajmniej z mojej perspektywy, taki plan na to, jak się w edukacji teraz poruszać.
10: Jak nauczyć młodych ludzi korzystać z AI mądrze, zamiast po prostu jej zakazywać kategorycznie?
11: No tak jak powiedziałem właśnie, że uczeń może korzystać z tego typu rozwiązań. Zresztą dzisiaj jest wiele różnych opcji związanych z modelami językowymi. Wiadomo, że te modele językowe się dość różnią. Trzeba też mieć jakby takie jakby wyrozumiałe, że są modele językowe, które są bardziej przeznaczone do innych trochę zadań, jak kodowanie na przykład. Ale my też kodujemy na stronie, tworząc strony internetowe, staramy się też wykorzystywać na przykład długie ciągi dotyczące kodu HTML czy tam jakichś innych sposobów projektowania stron internetowej, to nie ma nic z tym złego. To jest, dzisiaj jest to, jest to ułatwienie. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy siedzieli, klepali cały kod HTML, bo myślę, że w większości tutaj uczniom jest to niepotrzebne, jest to zbędne. Natomiast jest konieczny efekt tej pracy, czyli ja mam przemyśleć, jak to zrobić, jak sobie to życie ułatwić. Natomiast jest wiele rozwiązań. Zamiast pisać właśnie, dać zadanie modelowi językowemu, żeby napisał jakieś opracowanie, ja mogę po prostu potraktować go jako researchera, tak? Dobrego researchera, który znajdzie mi szczegółowe informacje. No tylko jako tutaj różnego rodzaju aplikacje płatne wchodzą w grę, ale one są bardzo dobre i mogę mieć zaraz podaną, że tak powiem, za 10-15 minut taką wiedzę w jednym pliku z linkami, ze źródłami, bo no właśnie, to też jest kwestia też otwarta. My tutaj na klubie technologicznym prezentowaliśmy różnego rodzaju narzędzia i one wynikały z takich rozmów z panem, z takich transmisji, które prowadził Krzysztof Maj. To jest taki youtuber, ale też człowiek edukacji, który prezentuje różnego rodzaju ciekawe rozwiązania. I właśnie one, te rozwiązania, dotyczyły tego, żeby podawać przy każdych pracach, przy tym jak człowiek pracuje nad jakimś materiałem, po prostu źródła. Bo to nie jest sztuką napisać streszczenie z czegoś, tylko raczej byłoby się dobrze oprzeć za każdym razem na źródłach. Więc jeśli ten uczeń pracuje w oparciu o model językowy, to dobrze byłoby, aby znał też źródło tej informacji, tak? Żeby ten model językowy mu to źródło podał, żeby on sobie mógł to źródło wejść, zweryfikować, czy to jest prawdziwe źródło. Mieliśmy sytuację w Polsce różnych dziennikarzy, przynajmniej jedna osoba taka była głośna sprawa, była książka, która opierała się na źródłach fikcyjnych. No wiadomo, tak ten researcher podziałał, że aż wymyślił w postaci modelu językowego, ale dlatego warto, żeby ten researcher podał nam to źródło, żebyśmy mogli sobie sami sprawdzić to źródło i sami sobie z tego wyciągnąć wnioski. Tego się musimy tutaj uczyć młodzież, żeby to nie było też tak, że no dzisiaj też duże zmiany zainspirował Google, tak? Bo ma możliwość asystenta AI w przeglądarce, to znaczy już nie trzeba wchodzić na stronę internetową, tylko po prostu nam streszcza tą informację. Tylko jak sobie popatrzymy, to te informacje, które streszcza, one też nie są dokładne. One są często, bym powiedział, przekłamane, bo mamy na przykład kilka źródeł zestawionych ze sobą i z tego jest wyciągnięta jakaś sentencja, ale to są czasami zupełnie absurdalne wnioski. Więc przed tym trzeba uważać, tak, żeby być jednak... No dzisiaj mamy tą społeczność trochę rozleniwioną internetową, która tylko kliknie i oczekuje, że wszystko znajdzie za jednym kliknięciem, albo wcale nie będzie klikała, tylko się wyświetli. Więc tym bardziej musimy mówić, że to nie jest tak, że model językowy nam wszystko poda na tacy i my już właściwie możemy odejść od stołu i możemy pójść w swoją stronę. No nie, trzeba zobaczyć jeszcze źródło.
12: Zadam pytanie przewrotne teraz może. Jakie zastosowanie sztucznej inteligencji w edukacji uważa pan za najbardziej wartościowe? Bo na pewno kilka takich jest.
11: Myślę, że jeśli chodzi o edukację, to przede wszystkim właśnie te researchery, to znaczy sposób potraktowania czata GPT, ale w wersji work, czyli tej najnowszej wersji, jako researchera. Później mamy też kwestie związane z możliwością na przykład montowania jakichś materiałów za pomocą kodów, tak? No to też jest, myślę, że dużym ułatwieniem. Kolejna rzecz to jest oczywiście możliwość, mamy też takie aplikacje, które polecamy do uzupełniania notatek, tak? Do rozszerzania tych notatek, do katalogowania tych notatek. No myślę, że już lepiej się, że tak powiem, nie da tego zastosować niż tego typu rozwiązania. Tych aplikacji mam dużo. Nie wszystkie też wprowadzamy. Oczywiście, właśnie taką ciekawostkę powiem, bo nauczyciele to lubią, a jak słuchają, to pewnie sobie też to przemyślą. Dzisiaj jest modny Kahoot, tak? Sposób przedstawiania testów w Kahoocie, czyli jakby robimy w sposób taki internetowy quiz. No dzisiaj ten quiz, wcześniej trzeba było samemu go projektować, dzisiaj można załadować na przykład plik PDF z materiałami, z notatką. I sztuczna inteligencja, czyli ten AI, nas tutaj przygotuje wszystkie pytania, odpowiedzi, czyli zaprezentuje cały test. Myślę, że ułatwi to wielu nauczycielom pracę, że można w sposób, właściwie w 5 minut można zorganizować sobie egzamin. Oczywiście trzeba tylko wkleić dobre notatki, takie, które nie będą zawierały błędów.
12: Gdzie powinna przebiegać ta granica wykorzystania AI w szkole? Czy w ogóle jest takie miejsce na granicę?
11: Myślę, że tak. Jeśli chodzi o podawanie źródeł, to już jest jakaś forma granicy i uczciwości, tak? No bo też chodzi o to, że to jest tak, jak myślę, że zawsze w szkołach było, prawda, że uczeń mógł na przykład pewne rzeczy, nie mógł ściągać na sprawdzianie, tak? Jest jakby to oczywiste, że w szkołach się na przykład czasami ściąga, czasami się odpisuje od kolegi zadanie. To jest, każdego nas to dotyczyło w szkołach, kiedy chodziliśmy do nich. Więc kwestia uczciwości, tak? Czy ja będę uczciwy? Czy podam źródła, czy sam przejrzę ten materiał, czy po prostu będę kombinował tak, żeby mi najlepiej tutaj nauczyciel wystawił ocenę za to, jak ChatGPT mi pracował. Więc to jest bardziej kwestia uczciwości.
12: Bo teraz są zniesione te prace domowe. Moim zdaniem też prace domowe teraz, jeżeli miały być takie same jak 10-15 lat temu, trochę mijają się z celem, no bo teraz nie oszukujmy się, większość uczniów zrobi, weź mi to rozwiąż, weź mi to napisz. No i po co taka praca domowa, prawda?
11: No tak, dokładnie. Tu, tak jak wspominałem, to nawet tutaj kuratorium się w tej sprawie wypowiadało, że no nie ma sensu już dzisiaj tych prac domowych aż tak traktować poważnie. Bardziej traktować je jako formę dodatkowego rozwiązania. Z tym, że też, żebyśmy też nie demonizowali, to nie jest tak, że uczniowie chodzą i wykorzystują cały czas aplikacje ChatGPT i w ogóle sobie chodzą na łatwiznę. Często tak nie jest. Właśnie dużo jest uczniów takich, którzy właśnie nie korzystają w ogóle ze sztucznej inteligencji w żaden sposób. To jest dosyć niesamowite. Wydaje się nam, że jak już chodzą z telefonem, to już tam wszystko sobie w tym telefonie ogarniają i w zasadzie chodzą na skróty, a to tak nie jest. Bardziej jeśli chodzą z tym telefonem, to bardziej używają social media i to jest pewien problem, który jest do opanowania, niekoniecznie tej sztucznej inteligencji, które wcale tak dużo nie wykorzystują.
12: Jak wygląda u młodzieży ta świadomość zagrożeń związanych z internetem, z AI? No bo wydaje mi się, że ona jest o wiele większa na przykład niż 10-15 lat temu.
11: Myślę, że tak. Młodzież się spotyka przede wszystkim... Mamy też różnego rodzaju kanały społecznościowe. Mamy na przykład TikTok. I ten TikTok to są takie luźne filmiki. To jest nasze szkoły, nagrywane przez społeczność, przez kilka osób. Różnego rodzaju sytuacje, scenki i tak dalej. Więc młodzież spotyka się przede wszystkim z hejtem. To jest pierwsza sprawa, tak? Czyli jakby nawet ze sposobem wyszydzania też tych treści. Jakby ta społeczność młodzieży przeniosła się na TikToka, nie jest na Facebooku, więc na Facebooku tego nie znajdziemy tych różnych sposobów na hejtowanie, a na TikToku to już szybciej. Zresztą też kwestia zasięgu i wyświetlania. A jeśli chodzi o takie zagrożenia typowe dla sztucznej inteligencji, ja myślę, że każdy uczeń, który skorzystał przynajmniej raz z ChatGPT i on mu podpowiedział źle, no to jest jak taki, to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby się nauczyć tego, że jednak nie do końca można mu wierzyć. I myślę, że już takie przekonanie jest wśród wielu uczniów, że oni mają tą świadomość, że to nie zawsze będzie ta dobra odpowiedź, której oczekuje tam nauczyciel, czy powiedzmy jakiś tam klucz odpowiedzi.
12: Tak, trzeba 10 razy zweryfikować, nie tylko z czatem, ale też z źródłami prawdziwymi.
11: Tak, tak. No i właśnie podawanie źródła, sprawdzanie tego źródła. Możemy też model językowy przecież za każdym razem przerzucać do innego modelu językowego. Niech sobie sprawdza ten model językowy, inny model językowy, z jakich informacji te informacje nam podał. Z tym, że mówię, tak jak powiedziałem, to jest też kwestia z tego, co korzystamy. No bo umówmy się, jeśli mamy tą jakąś tam aplikację, jedną z nich, no nie będę mówił którą, ale odpłatną, nie chcę zachęcać do kupowania tutaj, tylko po prostu mamy odpłatną, no to też poziom tych odpowiedzi, poziom tej rzetelności tej aplikacji, tego modelu jest wyższy. W wersji darmowej po zalogowaniu, no to ten poziom jest niższy, nawet tego researchera jest poziom niższy, tak? Dzisiaj mieliśmy taki przykład. Szukaliśmy na jednej stronie internetowej informacji tutaj i uczeń też szukał, ale nie miał tej wersji premium i tej informacji ten researcher mu nie znalazł.
12: No nie będziemy tutaj promować aplikacji, ale dobrze wiemy, o co chodzi.
11: Tak, tak, więc tej informacji na stronie mu nie znalazł, tam chodziło o jeden plik PDF, natomiast w przypadku płatnej oczywiście znalazł jak najbardziej ten i wyciągnął i nawet przesłał, więc wszystko zależy od tego, na czym bazujemy i z czego korzystamy.
12: Najlepszy był moment. Przypomniała mi się sytuacja, jak pisaliśmy egzamin na studiach. Mój kolega oczywiście ściągał i mu się odpalił ten tryb, że on mówi do czata i czat zaczął mówić, wszyscy zaczęli się na niego patrzeć, on miał ten wersji premium, miał normalną tam, wiesz, bezpłatną. Zaciął mu się telefon, on tam zaczął rozpisywać, w ogóle złe odpowiedzi mu podał, później sprawdzaliśmy, mówię, po co ty to robiłeś, no. On do mnie mówi, że musi sobie kupić wersję płatną, mówię, nie, wystarczy mu się trochę nauczyć, no. Idziemy na łatwiznę i to w dużym, dużym stopniu.
11: No właśnie, a trzeba mądrze korzystać z narzędzi, ale nie oczekiwać, że za nas wszystko zrobią. Zresztą jest jeszcze jedna sprawa, no. Wtórny analfabetyzm, który się pojawia, tak? Czyli jakby to też u ludzi, którzy skończyli szkołę. Dobrze wiemy, że im więcej piszemy na komórce, na telefonie komórkowym, tym bardziej zapominamy zasad pisowni. A do tego stopnia, że zaczynamy robić błędy. Albo zaczynamy się zastanawiać, kiedy piszemy pisemnie.
12: Albo nie umiemy pisać w ogóle już później.
11: Nie umiemy pisać, bo i bardziej korzystamy z tego słownika tam, bo zawsze kiedyś był modny słownik taki do podpowiadania słów i gotowych zwrotów, więc tym bardziej te ograniczenia się pojawiają. Tak samo dzisiaj jest z modelami językowymi. Wszystko zależy od tego, jak z tego korzystamy. Jeśli będziemy tylko bezwiednie z tego korzystać, żebyśmy nie musieli za dużo myśleć, no to będziemy myśleć coraz mniej i będzie to odbijało się na naszym umyśle. A jeśli będziemy korzystać, to w taki sposób się rozwijać, szukać dodatkowej informacji, nie wiem, wyczerpywać temat za każdym razem, tak?
10: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
10: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera.
12: Jak wygląda dzisiaj nauka w szkole branżowej i czego młodzi ludzie oczekują od edukacji? O codzienności uczniów, praktycznej nauce zawodu i przygotowaniu do wejścia na rynek pracy opowiedział nam Przemysław Hartman z Akademii Szkolnictwa AZW w Wrocławiu. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Jak szkoła, bo która, no nie ukrywajmy, jest nastawiona na te nowinki technologiczne, na cyfryzację, odróżnia fake newsy, uczy młodych ludzi odróżniać te fake newsy, które, nie ukrywajmy, dzisiaj są bardzo dobrze konstrukcyjnie złożone od prawdziwych informacji.
11: W ramach klubu technologicznego takie zajęcia już były przeprowadzone w ubiegłym roku, dotyczyły właśnie fake newsów, czyli jakby szukania sposobów na to, żeby nie poddać się, no właśnie, jakimś takim fikcyjnym wiadomościom. Wiadomo, że teraz ten poziom, bo jak kiedy zaczęły się pojawiać w ogóle rozmowy o fake newsach, było kilka lat temu, no to one dotyczyły głównie tam treści prasowych albo głównie treści jakichś tam social media i tak dalej. Dzisiaj dochodzą do tego jeszcze no treści wygenerowane przez AI, tak, które, no powiem tak, już teraz, jeszcze rok temu nie, ale już teraz pojawiają się takie treści, to też zależy od modelu językowego, jaki używa, ale myślę, że są takie treści, których jeśli są dobrze zrobione, dobrze zmontowane, no to już nie rozróżnimy, czy one są prawdziwe, czy nie. Więc kwestia weryfikacji w kilku źródłach, to w klubie technologicznym starałem się przekazać tutaj na zajęciach, że źródła, potrzebujemy przede wszystkim źródeł, najlepiej kilku źródeł, żeby to sprawdzić, prawda, czy ta informacja jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, czy jest sensacyjna, no jest cały kodeks tego, jak sprawdzamy informacje w internecie, no więc tylko kwestia od nas zależy, jak bardzo chcemy być podatni, jak bardzo chcemy podejść do tego tematu, nie wiem, emocjonalnie. No i druga sprawa, a to też bym tutaj zachęcał i to też zachęcam uczniów, żeby wychodzili ze swoich baniek. Zależy, na jakim portalu jesteśmy. Jak jesteśmy na Instagramie, to jesteśmy też w pewnej bańce. Może nie takiej bańce jak na TikToku, ale na pewno jesteśmy w pewnej bańce, czyli wchodzimy w śmieszne koty, będziemy mieli więcej śmiesznych kotów, tak? Tylko, że Instagram jeszcze raz po raz wrzuca nam treści niezwiązane z tymi śmiesznymi kotami, żeby też wypadać, czy nie znudziliśmy się, ale TikTok potrafi się zapędzić. Więc wychodzimy spoza bańki, sami szukajmy informacji, to naprawdę niewiele kosztuje, jeśli ja sobie wpiszę sam informacje, ale nie wchodziłbym na model w social media, czy na jakiś Instagram, czy na TikToka i czekał, aż mi model sam poda filmiki, a niestety wielu ludzi tak właśnie robi. Tak samo na Facebooku. Czerpią swoją wiedzę z tego, co algorytm wyświetli. No przecież dzisiaj wiemy doskonale, że te algorytmy wyświetlają nam to, co chcą. To, co jest być może najbardziej sprofilowane, chociaż Facebook się pod tym względem ostatnio zepsuł i to najnowsze są sytuacje tego typu, że no, coraz więcej tych reklam pojawia się w ogóle niezwiązanych z naszymi stronami, które polajkowaliśmy, czy tam poobserwowaliśmy. Więc nie zamykajmy się w tych bańkach, tylko wchodźmy poza te bańki, czyli sami szukajmy informacji. Jak wchodzimy na Facebook, to sami wyszukujmy dany fanpage, który nas interesuje. Nie oczekujmy, że on się wyświetli, bo któregoś dnia się nam nie wyświetli. I będziemy żyć w przekonaniu, że nie wiem, strona przestała nadawać, albo przestała mi się wyświetlać, albo jest niepopularna. No, trzeba wyjść z tego myślenia.
12: Kiedyś sam hejt był zjawiskiem bardzo, bardzo popularnym, negatywnie popularnym w kraju i też na świecie. Teraz od kilku lat jest cyberprzemoc. Od kilkunastu lat jest cyberprzemoc, czyli tak można powiedzieć hejt 2.0, bo jeszcze w sieci. Czy u nas w placówce jest to odczuwalne z swojej perspektywy? Jak w ogóle sobie z tym radzić?
11: Znaczy, my staramy się reagować na wszystkiego rodzaju hejty, czy jakieś takie dziwne komentarze, wpisy, które się pojawiają, to znaczy na przykład tworzone przez fake konta, tak? No bo zazwyczaj te osoby nie mają na tyle odwagi, żeby pewne rzeczy powiedzieć, ale na przykład pod adresem innych uczniów. U nas, powiem tak, powołaliśmy no, chyba 3 lata temu taki as ochronnik, to się nazywa. I on polega na tym, że on sobie zbiera różnego rodzaju dane z mediów społecznościowych pod naszymi profilami i na bieżąco robi takie zrzuty, jeśli pojawia się coś, co to jest podpięte oczywiście pod model językowy. Jeśli widzi jakieś zagrożenie w jakimś komentarzu, to po prostu to dostajemy. Tak i sobie to działa. Na specjalnym takim dysku w Google'ach to się zbiera. My sobie to oczywiście przeglądamy raz po raz, patrzymy, jakie komentarze się pojawiają, kto komentuje. No i staramy się oczywiście reagować, bo inaczej tych spraw nawet w sieci, w internecie, ten hejt, no musimy przenieść do świata realnego i spróbować tutaj sobie to w jakiś sposób wyjaśnić, nie odpowiadać. Na TikToku właśnie to niestety obserwuję, że no przychodzi też publiczność z Polski, tak, bo nasze niektóre filmy zrobiły kilkadziesiąt tysięcy osób, czy tam kaset chyba był taki jeden filmik, więc siłą rzeczy przychodzą różni dziwni ludzie z różnymi dziwnymi komentarzami, no więc pozostaje nic innego, jak je po prostu gdzieś tam blokować, usuwać.
12: Naturalnie oczywiście.
11: Tak, tak, tak. Natomiast w przypadku uczniów, gdyby taki hejt się wyjaśnił, to oczywiście nasza placówka jest bardzo wyczulona i staramy się szybko zażegnać tego typu konflikty. Nie ma miejsca na obrażanie w internecie. Plus jeszcze no też tego rodzaju, różnego rodzaju strony jak spotety są absolutnie u nas zakazane. Myślę, że każda szkoła powinna sobie zakazać po prostu używania swojego logo i używania swojej nazwy do tworzenia takich spotetów, ponieważ no, to jest tworzenie jakiegoś ośrodka, nie wiem, przekazu, no właśnie, jakiegoś tam negatywnego, przypadkowego. Ktoś ma tę władzę z uczniów i reszta na siebie pisze, a ta osoba też bierze na siebie odpowiedzialność, bo mieliśmy takie sytuacje, że w każdej szkole powstawały takie spotety. No i to nie jest tak, że tam ktoś prowadzi, kto, nie wiem, jest przeszkolony, kto ma na to pozwolenie, nie wiem, ma jakąś świadomość. On za tak naprawdę za te wszystkie wpisy potem odpowiada. Gdyby doszło do jakichś naruszeń dóbr osobistych, to nie odpowiada ta osoba, która wysłała nam wiadomość na spotet, tylko odpowiada administrator spotetu. To jest taka różnica, taka ciekawostka, bo może nie wszyscy wiedzą. Może ludzie myślą, że wielu ludzi myśli, że to jest tak, że ja wysyłam i ja jestem autorem tego. Nie, to jest tak, jakby ktoś do mnie wysłał jakąś wiadomość, a ja bym publikował na swoim profilu. To jest to samo.
12: Jak wygląda u młodzieży ta świadomość zagrożeń związanych z internetem? Jeśli mówimy o tych właśnie stronach, portalach, które prowadzą osoby, no w ogóle można powiedzieć niekompetentne, to jest za duże słowo, ale chyba nie zaznajomione z odpowiedzialnością za to, jaka się kryje za prowadzeniem tego typu stron i portali.
11: Myślę, że tak. Z każdego roku właściwie jak przychodzą nowi uczniowie, to po prostu trzeba z nimi rozmawiać o tego typu sprawach, ponieważ przychodzą z różnych szkół podstawowych i tam niekoniecznie ktoś reagował na to, co się dzieje w sieci. Dzisiaj nasze życie jest w dużej mierze do dziś dostępne w sieci. To jest często tak, że reagujemy na to, co jest w sieci i przenosimy to do świata realnego. Tak samo jest z konfliktami. To się czasami zaczyna od jakiegoś komentarza, wpisu i potem się przenosi do świata realnego. Kiedyś było na odwrót. Na początku musiało się coś wydarzyć w realu, a potem, żeby to wylądowało w internecie. Więc pozostaje tylko uświadamiać za każdym razem te roczniki, które przychodzą, żeby były ostrożne przed tym, co piszą w internecie, też co publikują, ale tutaj akurat myślę, że młodzież mamy na tyle ogólnie sprytną, to nie tylko kwestia naszej szkoły, na tyle sprytną, że już jakby No bo można sobie zobaczyć, prawda, jak są prowadzone profile na Facebooku. Bardzo dużo osób już nie pokazuje swojej twarzy. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ po pierwsze, no nikt nie pobierze nam tego zdjęcia, nie wykorzysta do niecnych czynów, nie stworzy alter konta.
12: W ogóle widzę, że o wiele więcej młodych ludzi tak z przedziału 13-18 jest aktywniejszych na Instagramie niż na Facebooku.
11: Tak, to jest taka zmiana pokoleniowa, ale też bardzo właśnie dużo młodych ludzi przestaje publikować swoje zdjęcia i to jest bardzo dobre, bo po co się później gdzieś tam denerwować, czy na przykład, nie wiem, oglądać swoje zdjęcie z jakimiś dziwnymi napisami wrzucone przez jakiegoś hejtera. Jest to zupełnie niepotrzebne, a jeśli chodzi o tą zmianę międzypokoleniową, to jak najbardziej. Dlatego trochę jest tak, że ludzie dorośli nie za bardzo wiedzą, co tam się dzieje u młodzieży. I wydaje się im, że jak jesteśmy wszyscy na Facebooku, bo młodzi też są na Facebooku, często są, bo nie mają wyjścia, bo są jakieś grupy klasowe albo inne tego typu rozwiązania, bo są po prostu szkoła ma profil, to się zakłada taki profil, ale my też musimy mieć świadomość, że ta młodzież migruje sobie i młodzież nie jest zainteresowana, żeby dzielić się swoim życiem na tym samym portalu, gdzie są rodzice. To jest takie średnie, więc uciekają faktycznie w Instagrama, a to głównie kobiety. A później też uciekają na TikTok. A jeszcze osobno na Snapchata. No to już jest takie z tych młodszych pokoleń.
12: Pewnie Snapchat już tak umiera troszeczkę.
11: Tak, chyba w zeszłym roku zaczął tak powoli umierać. Był swego czasu boom, natomiast być może ta nietrwałość tego, co tam publikujemy, powoduje, że jednak to się okazało mniej atrakcyjne niż to, co jednak wieszamy na Instagramie czy na TikToku.
12: Jak szkoła podchodzi do zakazu telefonów na lekcjach?
11: Inaczej, u nas ten tak naprawdę...
12: Zeszliśmy trochę na taką bardzo, można powiedzieć, telefoniczno-sztuczno-inteligencyjnościową rozmowę, ale dobrze, bo to jest temat na czasie.
11: Tak, u nas pewnego rodzaju rozwiązania były już wprowadzane dużo, dużo wcześniej, przed tym zakazem używania telefonów komórkowych. Myślę, że zdrowym takim podejściem też naszej szkoły jest to, że jeśli ten telefon komórkowy jest potrzebny do wykonania jakiegoś zadania, no właśnie aplikacji na przykład. Mamy taką aplikację, która może być wykorzystywana na lekcji biologii. To jest taka interaktywna koszulka, jak ktoś widział nas na promocjach w różnych miastach, w różnych szkołach tutaj w regionie, to widział, że my mieliśmy do dyspozycji między innymi taką koszulkę. I to, w jaki sposób się będziemy z tej koszulki interaktywnej korzystać, no jakby konieczne do tego jest ten telefon komórkowy. Więc dobrze jest mieć taką aplikację. No więc gdybyśmy zakazali tak telefonu komórkowego, że wchodzimy i odpadamy telefon komórkowy, to po pierwsze, no w jaki sposób ograniczamy. Tak więc korzystanie z tego telefonu komórkowego jest dla wielu osób w jakiś sposób niezbędne. To trzeba mieć też kontakt z rodziną, więc nie wyobrażam sobie, że wchodzimy do szkoły i odkładamy telefony komórkowe do szafki. Tak jak powiedziałem, przykład tej bluzy, ale nie tylko, aplikacji, nie tylko, bo na przykład na lekcje informatyki. My często korzystamy z takich specjalnie założonych na zajęciach konta Google, konta Gmail, więc no jak to się zweryfikować, jak się nie ma telefonu komórkowego? No to jest właśnie tego typu rozwiązania, więc mamy zdrowe rozwiązania, a zdrowe polegają na tym, że oczywiście telefonu się używa tylko wtedy, kiedy jest tego konieczność lub kiedy wymagają tego zajęcia edukacyjne, bez telefonu, gdzie bez telefonu tego nie wykonamy.
12: Jak zmieniły się oczekiwania uczniów, tak odchodząc troszeczkę od tego tematu, wobec szkoły? No bo wiadomo, kolejne pokolenia, kolejne wyzwania, kolejne, można powiedzieć, zmiany.
11: Myślę, że młodzież dzisiejsza jest przede wszystkim zainteresowana tym, przynajmniej ta młodzież, która do nas tutaj przychodzi, przede wszystkim, żeby zdobyć ten zawód, ale też, żeby się czegoś nauczyć, bo to są uczniowie, którzy wybierają jakiś zawód, wybierają swoją konkretną ścieżkę i chcą w tym obszarze się kształcić w sposób odpowiedni. Ten sprzęt, który dysponujemy, czy na pracowniach, który prezentujemy, zresztą mam na stronie internetowej naszej, co jakiś czas o tych sprzętach mówimy, parę rolek, parę zdjęć się pojawia, to oczywiście wszystko się przekłada na plus, żeby to kształcenie się odbywało jak na najwyższym poziomie. No właśnie chodzi o taki poziom kształcenia. Żeby to nie wyglądało w ten sposób, że uczeń przychodzi, tak jak czasami bywało, albo bywa być może w innych szkołach, przychodzi na praktyki, po co tam sobie siedzi. albo przychodzi na praktyki do pracodawcy i nie wiem, dostaje miotłę, bo w zasadzie już ten pracodawca nie ma dla niego czasu, on tam sobie niech pozamiata. Więc u nas warsztaty się odbywają takie ambitne, zresztą na stronie internetowej można sobie zobaczyć, jak wyglądają. My zapraszamy często jakichś gości do siebie, choćby Kevina Eastona, ale też nie tylko, bo przecież były różnego rodzaju firmy, koła gospodyń wiejskich, które pokazywały nam od kuchni, jak gotują, w jaki sposób zajmować się, nie wiem, różnymi kulinarnymi wyzwaniami, więc tego myślę, że oczekuje młodzież. Młodzież jest ciekawa i oczekuje właśnie takich ciekawych zajęć.
12: Panie redaktorze, teraz już przechodzimy troszeczkę na dziennikarską stopę. Czego panu życzyć? I też w szkole, ale też zawodowo, tytułem końca. To jest standardowe pytanie u mnie.
11: Myślę, że zdrowia.
12: Tak. Wiedziałem, że to powiesz, ale to jest w pakiecie zawsze. No coś więcej, coś więcej.
11: Z mojej branży to życzę sobie zmiany prawa prasowego.
12: Tego panu życzymy, a moim i państwa gościem był specjalista do spraw koordynacji i cyfryzacji w Akademii Szkolnictwa oraz redaktor portalu Moja Kruszwica, Przemysław Hartmann. Dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
10: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
10: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Co dalej z inowrocławską tężnią? Na terenie tężni solankowej odbyła się konferencja prasowa poświęcona jej aktualnemu stanowi. Przedstawiono zakres koniecznych prac, a także informacje postępu prowadzonych robót i kolejnych etapów działań.
13: Dzień dobry państwu, szanowni państwo, serdecznie witamy na krótkim briefingu prasowym poświęconym tego, co dzieje się za naszymi plecami, czyli tego, co dzieje się z naszą inowrocławską tężnią. W związku z tym, że jest wiele zapytań z perspektywy mediów, ale też przede wszystkim mieszkańców i gości naszego miasta, chcieliśmy się z państwem podzielić przede wszystkim informacjami na temat stanu tężni i też postępów, jeśli chodzi o remont naszej inowrocławskiej tężni. Od razu powiem, że tak jak państwo słyszycie i widzicie, cały czas prace trwają, idą w bardzo dobrym kierunku, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, nie mamy żadnych informacji od firmy, od wykonawcy, żeby były jakieś utrudnienia, jeśli chodzi o modernizację i remont niecek, więc mamy taką nadzieję tutaj razem z panią kierownik Gładych i panem prezydentem Łebskim, że w terminie firma zakończy swoją pracę. Szanowni państwo, ale zanim oddam głos panu prezydentowi, który więcej powie na temat w ogóle prac, chcielibyśmy też za państwa pośrednictwem po raz kolejny przybliżyć to, co już zostało zrobione, bo kilkukrotnie wybrzmiało to między innymi na sesji Rady Miejskiej z ust byłej prezydent pani Ewy Koman, że nie działamy według jakichś planów, tylko po prostu ad hoc, co jest zupełną nieprawdą. My tych planów naszych poprzedników właśnie nie znaleźliśmy w naszym magistracie, ale tak naprawdę planujemy każde działanie, które podejmujemy. Jest ich bardzo dużo. Od 2 lat naprawdę dużo już się wydarzyło na inowrocławskiej tężni. Przypomnę tylko, że zaczęliśmy tak naprawdę 2 lata temu modernizację, od modernizacji przepompowni, która kosztowała nas ponad 800 tysięcy złotych. Potem kolejne oczywiście realizacje. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcielibyśmy też państwu przedstawić jakby kosztorys, który już jest jakby zrealizowany prac. Remont balkonów i okapników tarasu widokowego to blisko 140 tysięcy złotych, modernizacja fontanny 32 tysiące złotych, no i modernizacja wspomniana niece, która trwa, to jest blisko 5 milionów złotych. To są naprawdę bardzo duże koszty. W związku z tym, że oczywiście no jest pewnego rodzaju niecierpliwość, czy z perspektywy naszych gości, czyli kuracjuszy, ale też i mieszkańców, kiedy w końcu tężnia zostanie uruchomiona. Oczywiście można było to zrobić znowu półśrodkami i uruchomić tężnię wcześniej, natomiast stwierdziliśmy wspólnie, że musimy zrobić to kompleksowo, żeby na lata móc cieszyć się dalej znakomitą jakością naszej tężni, naszej perełki, naszego również elementu turystycznego. To trzeba jak najbardziej podkreślić. Szanowni państwo, no to już jest blisko 6 milionów złotych, które zostały w tej chwili wydane na modernizację tężni, tylko przez te 2 lata, o których mówimy, a przed nami kolejne stety albo niestety wydatki, bo w ramach ekspertyzy, która została została przeprowadzona w sierpniu, okazuje się, że mamy jeszcze kolejne problemy, które pojawiają się chociażby z korytami, z których ocieka solanka. Prawdopodobnie będziemy zmuszeni również zmodernizować, wręcz wymienić na całej tężni koryta. A to rząd wielkości około 1 200 000 zł, więc kolejne wydatki prawdopodobnie przed nami. Ale żeby jeszcze Państwu tutaj przedstawić, jaki faktycznie stan jest tężni, no trzeba też wspomnieć o terninie, która jest w tej chwili za naszymi plecami, ale też o stanie, który zastaliśmy, i to nie jest związany stan z tym, że jest tężnia w tej chwili wyłączona. Natomiast jakby przejęliśmy ten stan ze względu na remont, który odbył się w roku 2021. I okazuje się, że według ekspertyzy, którą zrobiliśmy w sierpniu, tarnina, która została użyta do tego remontu, została ułożona zupełnie niezgodnie ze sztuką, a poza tym tarnina, która została wykorzystana do ułożenia, nie spełniała wymogów, warunków, które zgodnie ze sztuką powinna spełniać. Szanowni Państwo, mamy tutaj przygotowane nawet dla Państwa do pokazania. To jest takie gniazdko tarniny, które wypadło nam z tężni, tak, panie prezydencie?
14: I będzie wypadać więcej.
13: I będzie wypadać ich więcej. To jest jakby no tutaj zlepek patyków tarniny, można to tak nazwać. No, o długości około powiedzmy 40 cm. Natomiast okazuje się, że zgodnie ze sztuką tarnina powinna mieć od metra do metra 20. I to się zadziało w 2021 roku. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na jednej z sesji Rady Miejskiej Inowrocławia pani radna Koman, ówczesna pani wiceprezydent miasta Inowrocławia, odpowiedzialna za ten remont, bo sama o tym mówiła, że jest to serce, jej serce, ona to serce zostawiła, to właśnie to jest to serce. Chciałbym, żebyście Państwo to pokazali, bo to świadczy tylko o tym, jak była nadzorowana przede wszystkim modernizacja naszej tężni. Dlatego teraz mamy tak, jak mamy, będziemy mieli, w tej chwili z ekspertyzy wynika, że co najmniej metr dwadzieścia od góry będziemy musieli wymieniać
14: długość wiązek, po prostu około metr
13: wymieniać naszą tarninę. Może oddam teraz głos panu prezydentowi, żeby pan prezydent też jeszcze więcej powiedział na temat samego remontu i tego, co było planowane albo nie było planowane, jak były budżetowane pieniądze również albo nie budżetowane. Myślę, że państwo powinniście o tym wiedzieć, panie prezydencie.
14: Szanowni państwo, no, zdaje się, że pan prezydent już w zasadzie wiele spraw, które można było przekazać, państwu przedstawił, natomiast oczywiście nawiązać należy również do tego dosyć mitycznego i sławnego planowania działań przez poprzednią ekipę. Ja przypomnę jeszcze raz, że my przez te dwa lata, od 2024 roku do dzisiaj, w zasadzie już zainwestowaliśmy w remont tężni blisko 6 milionów złotych. Oczywiście to będzie nie koniec działań, bo pan prezydent już wspominał o tym, że no czeka nas również wymiana kompleksowa koryt i korytek ociekających. To są te elementy drewniane, które przez 25 lat od czasu, jak powstała tężnia, nie były wymieniane. Były co najwyżej poddane jakimś drobnym remontom, tak zwanemu sztukowaniu, powiem kolokwialnie. Stoimy przed tą ważną modernizacją, ważną wymianą i to jest wydatek rzędu blisko 1 200 000 zł. Takie są nasze szacunki. Być może to będzie nawet i troszeczkę więcej. To, o czym pan prezydent wspominał, czyli wymiana tej górnej połaci tarniny, zastąpienie tych małych wiązek, tych gniazdeczek takich, gałązeczek tarniny już bardziej konkretnymi wiązkami o długości od metra do metra 20 cm, czyli zagęszczenie tej części tężni, które jest konieczne do tego, aby ta tarnina zachowała stabilność, aby po prostu ta tarnina nie wypadała z tej tężni, bo to jest ten jeden przypadek, który tutaj został pokazany, to jest jeden z wielu, który już zaczynamy obserwować i to wcale nie jest związane z remontem niecyk. Tężni po prostu takie są prawa fizyki, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tą tężnię. Nawiązując również do tego planowania wydatków na remonty tężni, muszę Państwu powiedzieć, że zarówno w 2023 roku, jak i w 2024 roku, czyli w budżetach przygotowanych przez poprzedników, nie przewidziano środków na żadne poważniejsze remonty tężni. No, nie było, w zasadzie bodajże chyba w 2024 było to 50 000 zł właśnie na przepompownię. właśnie na remont przepompowni, a muszę Państwu powiedzieć, że w lipcu 2024 roku, czyli w zasadzie dwa miesiące po objęciu urzędu przez pana prezydenta, dostaliśmy pismo z Państwowej Inspekcji Sanitaryjnej, sanepidu, wskazujące, że no, przepompownia wymaga szybkich działań remontowo-adaptacyjnych. No i się okazuje, że to nie było 50 tysięcy, tylko konieczne było zaangażowanie ponad 800 tysięcy złotych, żeby doprowadzić przepompownię do stanu takiego, który jest niezbędny do właściwego korzystania i obsługiwania naszej inowrocławskiej pięknej tężni. Więc no tak to wyglądało, szanowni państwo, planowanie finansów. De facto muszę przyznać, że to właśnie my rozpoczęliśmy poważniejsze remonty tych części tężni, które w zasadzie nie były remontowane przez lata, bo wspominając chociażby o Nieskach, których wartość modernizacji wynosi około 5 milionów złotych, one oczywiście były klejone w pewnym ograniczonym zakresie. Nie ukrywam, że pierwotnie też uznaliśmy, że być może wystarczy jakieś takie doraźne działania, żeby te Nieski doprowadzić, a Nieski, szanowni państwo, odpowiadają za zatrzymanie solanki i cyrkulację. Nieszczelne powodują to, że cała solanka no niestety wsiąka w ziemię. Przy zbyt dużym ubytku no, może spowodować to poważne zasolenie samej ziemi, a nawet w pewnym sensie jakąś katastrofę ekologiczną. Może to jest zbyt mocne słowo, ale na pewno sporą nieprawidłowość, jeżeli chodzi o korzystanie ze środowiska. Także te Nieski, szanowni państwo, przez lata były ewentualnie fragmentami remontowane, natomiast my podjęliśmy się modernizacji kompleksowej, czyli generalnie całych Niecek. Na dzisiaj oczywiście te wszystkie stara konstrukcja została już skuta i trwają dalsze prace montażowe, ale też dobierana jest odpowiednia mieszanka betonu, bo beton dla tych Niecek będzie specjalistyczny, bardziej odporny na działanie solanki, czyli soli, czyli to powinno zapewnić znacznie większą trwałość tych tężni, które i tych Niecek, które de facto, tak jak mówiłem, nie były kompleksowo remontowane od samego początku funkcjonowania tych tężni, czyli od ponad 20 lat. Dotyczy to również koryt, o których wspominaliśmy, koryt rozsączających, które, tak jak wspominałem wcześniej, były sztukowane. My też przeprowadzimy w przyszłym roku na wiosnę kompleksową wymianę tych koryt, można powiedzieć.
13: No koszt 1 200 000 złotych, wstępne szacowanie, więc to są kolejne miliony, które no, musimy teraz tutaj wydać na tężnie.
14: Oczywiście my mamy świadomość tego, że tężnie wymagają, można powiedzieć, no systematycznych prac pielęgnacyjnych, systematycznych inwestycji, systematycznych napraw. I to było robione, bo nie można mówić, że to nie było w poprzednich latach robione, też była dosyć spora, duża dosyć modernizacja, czy wymiana terminy w 2021 roku. Została przeprowadzona, ale jak widać, co wynika z ekspertyzy, nie do końca, jeżeli chodzi o ten ostatni odcinek, czyli ten jeden metr od tarasów widokowych,
13: ja może tutaj przytoczę...
14: w pełni prawidłowo została ułożona w takiej długości, w takim zagęszczeniu, jak to wynikałoby ze sztuki budowlanej dotyczącej funkcjonowania, jak i projektowania, jak i budowania tężni.
13: Szanowni państwo, ja może tutaj przytoczę dosłownie akapit z tej ekspertyzy, żeby nie być gołosłownym, zresztą jest i zdjęcie. Podczas wizji zauważyliśmy, że prawie cały pas tarniny w górnym odcinku całej tężni z obu stron jest ułożony nieprawidłowo. W przestrzeni 1 metra od korony tężni zostały wciśnięte wiązki tarniny o długości około 20 do 30 cm, czyli to, co państwu już pokazywaliśmy, które z powodu wysuszenia oraz braku elementów blokujących wypadają w wielu miejscach. Więc nie będziemy tego uzupełniać, tylko po prostu chcemy to kompleksowo znowu wymienić, żeby to nam służyło na lata, a nie wysuszyło się i wypadło zwyczajnie, jak to ma miejsce właśnie teraz. Dlatego taki koszt wymiany będzie tej górnej części tężni, właśnie tarniny.
14: No z takich mniejszych spraw, które także musimy zmodernizować, w zasadzie odtworzyć, to 46, mówiąc dosyć w uproszczeniu, domków dla opraw oświetleniowych znajdujących się na tężni, to też podlega wymianie, będą nowe domki. Będziemy oczywiście, jeszcze nie oszacowaliśmy kosztów tego, pani kierownik.
13: Tak,
14: jesteśmy w trakcie. Natomiast oczywiście naprawdę chcemy przeprowadzić takie prace modernizacyjne, aby ta tężnia funkcjonowała bez żadnych zakłóceń przez wiele, wiele kolejnych lat, a planujemy oczywiście szereg innych działań. także dotyczących parku salonkowego. No generalnie teraz obecnie trwają też prace mające na celu rozbudowę ogrodów papieskich i to także jest zadanie dofinansowane ze środków unijnych w wartości około 1 000 000 zł, ale czeka nas też bardzo poważne przedsięwzięcie na wiosnę również
13: za plecami.
14: Za Państwa plecami, czyli bagrowanie stawu, dużego stawu solankowego. No to jest dosyć nieprzyjemne, można powiedzieć, zadanie, bo może to się wiązać z pewnymi zapachami, ale podejmiemy się tego wyzwania. Gdzieś to było przekładane przez poprzedników, podjęcie się tych czynności, ale jesteśmy już na takim etapie, że musimy tutaj podjąć zdecydowane działania i wyczyścić ten staw. Zastosujemy, mam nadzieję, dosyć nowoczesną technologię, która nie będzie tak uciążliwa dla mieszkańców korzystających z parku solankowego, ale przede wszystkim również kuracji, którzy przebywają w naszych inowrocławskich sanatoriach. A przy okazji może to być pewna atrakcja, bo sama technologia bagrowania będzie bardzo ciekawa.
10: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
10: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Co dalej z inowrocławską tężnią? Na terenie tężni solankowej odbyła się konferencja prasowa poświęcona jej aktualnemu

0: układana, została ułożona zupełnie niezgodnie ze sztuką, a poza tym ternina, która została wykorzystana do ułożenia, nie spełniała wymogów, warunków, które zgodnie ze sztuką powinna spełniać. Szanowni Państwo, mamy tutaj przygotowane nawet dla Państwa do pokazania. To jest takie gniazdko tarniny, które wypadło nam z tężni, tak, Panie Prezydencie?
1: I będzie wypadać więcej.
0: I będzie wypadać ich więcej. To jest jakby no tutaj zlepek patyków tarniny, można to tak nazwać. No, o długości około powiedzmy 40 cm. Natomiast okazuje się, że zgodnie ze sztuką tarnina powinna mieć od metra do metra 20. I to się zadziało w 2021 roku. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na jednej z sesji Rady Miejskiej Inowrocławia pani radna Koman, ówczesna pani wiceprezydent miasta Inowrocławia, odpowiedzialna za ten remont, bo sama o tym mówiła, że jest to serce, jej serce, ona to serce zostawiła, to właśnie to jest to serce. Chciałbym, żebyście Państwo to pokazali, bo to świadczy tylko o tym, jak była nadzorowana przede wszystkim modernizacja naszej tężni. Dlatego teraz mamy tak, jak mamy, będziemy mieli, w tej chwili z ekspertyzy wynika, że co najmniej metr dwadzieścia od góry będziemy musieli wymieniać
1: długość wiązek, po prostu około metr
0: wymieniać naszą tarninę. Może oddam teraz głos panu prezydentowi, żeby pan prezydent też jeszcze więcej powiedział na temat samego remontu i tego, co było planowane albo nie było planowane, jak były budżetowane pieniądze również, albo nie budżetowane. Myślę, że państwo powinniście o tym wiedzieć, panie prezydencie.
1: Szanowni państwo, no, zdaje się, że pan prezydent już w zasadzie wiele spraw, które można było przekazać, państwu przedstawił, natomiast oczywiście nawiązać należy również do tego dosyć mitycznego i sławnego planowania działań przez poprzednią ekipę. Ja przypomnę jeszcze raz, że my przez te dwa lata, od 2024 roku do dzisiaj, w zasadzie już zainwestowaliśmy w remont tężni blisko 6 milionów złotych. Oczywiście to będzie nie koniec działań, bo pan prezydent już wspominał o tym, że no, czeka nas również wymiana kompleksowa koryt i korytek ociekających. To są te elementy drewniane, które przez 25 lat od czasu, jak powstała tężnia, nie były wymieniane. Były co najwyżej poddane jakimś drobnym remontom, tak zwanemu sztukowaniu, powiem kolokwialnie. Stoimy przed tą ważną modernizacją, ważną wymianą i to jest wydatek rzędu blisko 1 200 000 zł. Takie są nasze szacunki. Być może to będzie nawet i troszeczkę więcej. To, o czym pan prezydent wspominał, czyli wymiana tej górnej połaci tarniny, zastąpienie tych małych wiązek, tych gniazdeczek takich, gałązeczek tarniny już bardziej konkretnymi wiązkami o długości od metra do metra 20 cm, czyli zagęszczenie tej części tężni, które jest konieczne do tego, aby ta tarnina zachowała stabilność, aby po prostu ta tarnina nie wypadała z tej tężni, bo to jest ten jeden przypadek, który tutaj został pokazany, to jest jeden z wielu, który już zaczynamy obserwować i to wcale nie jest związane z remontem niecyk. Tężni po prostu takie są prawa fizyki, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tą tężnię. Nawiązując również do tego planowania wydatków na remonty tężni, muszę Państwu powiedzieć, że zarówno w 2023 roku, jak i w 2024 roku, czyli w budżetach przygotowanych przez poprzedników, nie przewidziano środków na żadne poważniejsze remonty tężni. No, nie było, w zasadzie bodajże chyba w 2024 było to 50 tysięcy złotych właśnie na przepompownię. Właśnie na remont przepompowni, a muszę Państwu powiedzieć, że w lipcu 2024 roku, czyli w zasadzie dwa miesiące po objęciu urzędu przez pana prezydenta, dostaliśmy pismo z Państwowej Inspekcji Sanitaryjnej, sanepidu, wskazujące, że no, przepompownia wymaga szybkich działań remontowo-adaptacyjnych. No i się okazuje, że to nie było 50 tysięcy, tylko konieczne było zaangażowanie ponad 800 tysięcy złotych, żeby doprowadzić przepompownię do stanu takiego, który jest niezbędny do właściwego korzystania i obsługiwania naszej inowrocławskiej pięknej tężni. Więc no tak to wyglądało, szanowni państwo, planowanie finansów de facto. Muszę przyznać, że to właśnie my rozpoczęliśmy poważniejsze remonty tych części tężni, które w zasadzie nie były remontowane przez lata, bo wspominając chociażby o Nieska, których wartość modernizacji wynosi około 5 milionów złotych, one oczywiście były klejone w pewnym ograniczonym zakresie. Nie ukrywam, że pierwotnie też uznaliśmy, że być może wystarczy jakieś takie doraźne działania, żeby te Niecki doprowadzić, a Niecki, szanowni

0: Państwo odpowiadają za zatrzymanie solanki i cyrkulację. Nieszczelne powodują to, że cała solanka no niestety wsiąka w ziemię. Przy zbyt dużym ubytku no, może spowodować to poważne zasolenie samej ziemi, a nawet w pewnym sensie jakąś katastrofę ekologiczną. Może to jest zbyt mocne słowo, ale na pewno sporą nieprawidłowość, jeżeli chodzi o korzystanie ze środowiska. Także te nieski, szanowni państwo, przez lata były ewentualnie fragmentami remontowane, natomiast my podjęliśmy się modernizacji kompleksowej, czyli generalnie całych niecek. Na dzisiaj oczywiście te wszystkie stara konstrukcja została już skuta i trwają dalsze prace montażowe, ale też dobierana jest odpowiednia mieszanka betonu, bo beton dla tych niecek będzie specjalistyczny, bardziej odporny na działanie solanki, czyli soli, czyli to powinno zapewnić znacznie większą trwałość tych tężni, które i tych niecek, które de facto, tak jak mówiłem, nie były kompleksowo remontowane od samego początku funkcjonowania tych tężni, czyli od ponad 20 lat. Dotyczy to również koryt, o których wspominaliśmy, koryt rozsączających, które, tak jak wspominałem wcześniej, były sztukowane. My też przeprowadzimy w przyszłym roku na wiosnę kompleksową wymianę tych koryt, można powiedzieć.
1: No koszt 1 200 000 zł, wstępne szacowanie, więc to są kolejne miliony, które no, musimy teraz tutaj wydać na tężnie.
0: Oczywiście my mamy świadomość tego, że tężnie wymagają, można powiedzieć, systematycznych prac pielęgnacyjnych, systematycznych inwestycji, systematycznych napraw. I to było robione, bo nie można mówić, że to nie było w poprzednich latach robione, też, bo była dosyć spora, duża dosyć modernizacja czy wymiana terminy w 2021 roku. Została przeprowadzona, ale jak widać, co wynika z ekspertyzy, nie do końca, jeżeli chodzi o ten ostatni odcinek, czyli ten jeden metr od tarasów widokowych, pełni prawidłowo została ułożona w takiej długości, w takim zagęszczeniu, jak to wynikałoby ze sztuki budowlanej dotyczącej funkcjonowania, jak i projektowania, jak i budowania tężni.
1: Szanowni Państwo, ja może tutaj przytoczę dosłownie akapit z tej ekspertyzy, żeby nie być gołosłownym, zresztą jest i zdjęcie. Podczas wizji zauważyliśmy, że prawie cały pas tarniny w górnym odcinku całej tężni z obu stron jest ułożony nieprawidłowo. W przestrzeni 1 metra od korony tężni zostały wciśnięte wiązki tarniny o długości około 20 do 30 cm, czyli to, co Państwu już pokazywaliśmy, które z powodu wysuszenia oraz braku elementów blokujących wypadają w wielu miejscach. Więc nie będziemy tego uzupełniać, tylko po prostu chcemy to kompleksowo znowu wymienić, żeby to nam służyło na lata, a nie wysuszyło się i wypadło zwyczajnie, jak to ma miejsce właśnie teraz. Dlatego taki koszt wymiany będzie tej górnej części tężni, właśnie tarniny.
0: Z takich mniejszych spraw, które także musimy zmodernizować, w zasadzie odtworzyć, to 46, mówiąc dosyć w uproszczeniu, domków dla opraw oświetleniowych znajdujących się na tężni, to też podlega wymianie, będą nowe domki. Będziemy oczywiście, jeszcze nie oszacowaliśmy kosztów tego, pani kierownik.
1: Tak,
0: jesteśmy w trakcie. Natomiast oczywiście naprawdę chcemy przeprowadzić takie prace modernizacyjne, aby ta tężnia funkcjonowała bez żadnych zakłóceń przez wiele, wiele kolejnych lat, a planujemy oczywiście szereg innych działań, także dotyczących parku solankowego. No, generalnie teraz obecnie trwają też prace mające na celu rozbudowę ogrodów papieskich i to także jest zadanie dofinansowane ze środków unijnych w wartości około 1 000 000 zł, ale czeka nas też bardzo poważne przedsięwzięcie na wiosnę również.
1: Za plecami.
0: Za Państwa plecami, czyli bagrowanie dużego stawu solankowego. No to jest dosyć nieprzyjemne, można powiedzieć, zadanie, bo może to się wiązać z pewnymi zapachami, ale podejmiemy się tego wyzwania. Gdzieś to było przekładane przez poprzedników, podjęcie się tej czynności, ale jesteśmy już na takim etapie, że musimy tutaj podjąć zdecydowane działania i wyczyścić ten staw. Zastosujemy, mam nadzieję, dosyć nowoczesną technologię, która nie będzie tak uciążliwa dla mieszkańców korzystających z parku solankowego, ale przede wszystkim również kuracjuszy, którzy przebywają w naszych inowrocławskich sanatoriach. A przy okazji może to być pewna atrakcja, bo sama technologia bagrowania będzie bardzo ciekawa, ale to o tym dopiero będziemy mówić, jak rzeczywiście wybierzemy wykonawcę i zabezpieczymy środki w przyszłorocznym budżecie na realizację tego zadania, ale też dodam, bo tak jak ogrody papieskie realizujemy z dofinansowaniem unijnym, tak również bagrowanie stawu będzie realizowane ze sporym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Czyli akurat te środki tutaj nie tylko nasze angażujemy, budżetowe, klasyczne, ale również środki zewnętrzne, z czego bardzo się cieszymy.
1: Szanowni Państwo, jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Tak jak tutaj Pan Prezydent też zauważył, tężnia dla nas jest czymś wyjątkowym, dlatego robimy wyjątkową pracę, przeprowadzamy kompleksowo remont, żeby na kolejne lata faktycznie tężnia służyła nie tylko mieszkańcom Inowrocławia, ale wszystkim gościom, między innymi też zebranym tutaj dzisiaj kuracjuszom. Jeśli macie Państwo pytania, oczywiście jesteśmy do dyspozycji.
2: Może
0: tak? Proszę bardzo.
1: Bardzo proszę.
2: To rozumiem, że przez 3 lata było wszystko ok, a dopiero teraz okazuje się, że tężnia coś nie działa, tak?
1: Tężnia takiego kompleksowego remontu nie przeszła przez 20 lat, a nie przez 3.
0: Wie Pani co, to nie o to chodzi. Chodzi o kwestię planowania, bo przednia ekipa z uporem pewnego maniaka twierdzi, że planowała realizację tych robót, że był pewien harmonogram, że były pewne plany, ale tego nie było. Na co dowodem jest to, że te środki nie były zabezpieczone w budżecie. Szanowni Państwo, to jest dowód niepodważalny. Nie było środków na te prace, które obecnie realizujemy w budżecie na 2023 rok, ani na 2024 rok.
1: Tak jest. Jeśli chodzi o niecki, same niecki, wykonawca ma czas do końca listopada i wszystko, tak jak powiedziałem na początku, idzie zgodnie z harmonogramem. Nawet były takie tutaj pewne przecieki, że może się skończyć wcześniej, natomiast nie otworzymy tężni absolutnie do użytku, dopóki nie będziemy mieli pewności i skończonych wszystkich prac, które jeszcze mogą bezpośrednio w toku tutaj tych prac wyniknąć, bo to jest dla nas najważniejsze. Zresztą muszą być dokonane wszelkiego typu i odbiory. Także nie jesteśmy w stanie w tej chwili oszacować, w jakim terminie otworzymy tężnię, ale na pewno otworzymy ją dopiero wtedy, kiedy ten kompleksowy remont zostanie zrobiony.
3: Czyli to jest odpowiednie terminy, jak i po tych innych pracach, które już panowie wymienili.
1: Tak, te prace, które tutaj mamy kolejne zaplanowane, oczywiście one są też rozłożone na ten i na następny rok, natomiast my mamy taką nadzieję, że wiosna przyszłego roku to już jest taki już deadline, który my sobie wyznaczyliśmy i na pewno byśmy chcieli, żeby w przyszłym roku tężnia działała.
2: To ile lat się wymienia wiązki?
1: Znaczy my, wie Pani co, na bieżąco uzupełniamy wiązki, natomiast to, co ja już wcześniej powiedziałem, jeśli 5 lat temu wiązki były wymieniane, ale wymieniane w takiej postaci, czy tarnina była wymieniana w takiej postaci, więc my musimy ją teraz wymienić. Trudno jest odpowiedzieć w tej chwili na pytanie, co ile lat mamy wymieniać tarniny. To wszystko jest kwestia ekspertyz ewentualnych i badań, które na bieżąco też się robi, także trudno w tej chwili powiedzieć. Chcemy to zrobić, tak jak powiedziałem, kompleksowo, tylko po to, żeby przez kilka kolejnych lat, kolokwialnie mówiąc, mieć spokój, żebyście Państwo mogli wszyscy korzystać. Raczej takie tak jak powiedziałem, taki sobie termin wyznaczyliśmy.
0: Niekoniecznie pierwszy miesiąc wiosny.
1: Szanowni Państwo, trwają prace. To nie jest też tak, że my jesteśmy w środku tam i mówię, w toku samych prac też wychodzą różnego rodzaju sytuacje, które są nieprzewidziane dla wykonawcy również, więc na ten moment nie mamy żadnych informacji, żeby szło coś niezgodnie z harmonogramem i z czasem. Natomiast to, o czym Państwa dzisiaj też poinformowaliśmy, też jest do wykonania i do zrobienia. Będziemy musieli do tego podejść na tyle sprawnie i logicznie, żeby uruchomić tężnię jak najszybciej. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
4: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn.

0: Wodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem, tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior, jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
9: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W szpitalu wielospecjalistycznym w Inowrocławiu podsumowano inwestycje zrealizowane dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Uroczyście otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy oraz pracownię elektrofizjologii, a także zaprezentowano nowy angiograf w pracowni hemodynamiki.
10: Natomiast nie samych inwestycji, które są meritum tego spotkania. Witam Państwa bardzo serdecznie na podsumowaniu inwestycji zrealizowanych z środków Krajowego Planu Odbudowy, połączonym z uroczystym otwarciem zakładu opiekuńczo-leczniczego, a także pracowni elektrofizjologii, a także prezentacją nowego angiografu w pracowni hemodynamiki. Wszystko to oczywiście w szpitalu wielospecjalistycznym imienia doktora Ludwika Błaszka w Inowrocławiu, w którym gościmy. W imieniu gospodarza wydarzenia, dyrektora szpitala, doktora Bartosza Jakuba Myśliwca, który jest oczywiście z nami, witam bardzo serdecznie pana Norberta Pietrykowskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Elżbietę Piniewską, przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, panią Agnieszkę Bańkowską, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, panią Wiesławę Pawłowską, starostę Inowrocławskiego, zarazem przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala. Jest z nami pan Marek Knop, przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego i jednocześnie członek tejże Rady Społecznej Szpitala. Witam pana Henryka Procka, wicestarostę Inowrocławskiego, członków zarządu Powiatu Inowrocławskiego, panów Andrzeja Skrobackiego, Macieja Basińskiego i Wojciecha Gerusa. Dwaj ostatni z tych dżentelmenów są również członkami gremium, o którym wspomniałem. Jest z nami również pan Waldemar Kubiak, wójt gminy Złotniki Kujawskie. Witamy serdecznie. Pan Jan Gaj, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia. Pani Joanna Błaszak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Pakości. Pan Krzysztof Betka, kierownik Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego. Witam panią Aleksandrę Procek, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Panią Monikę Dąbrowską, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Witam bardzo serdecznie pozostałych członków Rady Społecznej Szpitala, a są nimi pani Zofia Mączyńska, pan Włodzimierz Figas, oraz pan Jacek Nijak. Nie wiem, czy pan Jacek zdążył już dotrzeć. Witam oczywiście bardzo serdecznie księdza dziekana Pawła Kowalskiego i doktora Eligiusza Patalasa, byłego wieloletniego dyrektora tej placówki. Bardzo się cieszymy również, że są z nami osoby odpowiedzialne za te inwestycje. Witam koordynatorów oddziałów szpitala, przedstawicieli personelu szpitala. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli mediów i też na Państwa bardzo liczymy. Witam wszystkich obecnych. Proszę Państwa, w związku z tym, że spotkanie nam się opóźniło, to podarujemy sobie, tak tutaj ustaliliśmy, prezentację półgodzinną przygotowaną dla Państwa. To wszystko, co na tej prezentacji byłoby, Państwo będziecie mogli zobaczyć na własne oczy troszeczkę później, ale będziemy już trochę przyspieszać. Proszę Państwa, przed nami jeszcze trzy krótkie wykłady inauguracyjne. Pan dyrektor zapewnił, że one nie będą długie, ale wprowadzą Państwa troszeczkę w temat. Pierwszy wiąże się z otwieranym w naszym szpitalu zakładem opiekuńczo-leczniczym. Opieka długoterminowa to jest temat wystąpienia profesora nadzwyczajnego, doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Bartosza Jakuba Myśliwca, dyrektora szpitala. Panie dyrektorze, zapraszam.
5: Wybaczcie, jeśli w którymś momencie mojej wypowiedzi będzie mi się łamać głos, ale jest to dla mnie niezwykle wzruszająca chwila. Szanowni Państwo, opieka nad pacjentem nie kończy się w momencie zakończenia leczenia szpitalnego. Dla wielu osób powrót do zdrowia, samodzielności wymaga czasu, systematycznej pielęgnacji, rehabilitacji i stałego wsparcia medycznego. Odpowiedzią właśnie na te palące potrzeby jest nowo utworzony w naszym szpitalu zakład opiekuńczo-leczniczy. Powstanie ZOL to ważny element w rozwoju lokalnego systemu ochrony zdrowia i odpowiedź na tak rosnące zapotrzebowanie na opiekę nad osobami przewlekle chorymi, starszymi oraz pacjentami, którzy po przebytej chorobie lub hospitalizacji wymagają dalszej całodobowej opieki. Opieka długoterminowa ma szczególny charakter. Jej celem jest nie tylko kontynuacja leczenia, ale przede wszystkim zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, komfortu i możliwie najlepszej jakości życia. W ZOL pacjent otrzymuje kompleksowe wsparcie zespołu, w skład którego wchodzi wielu specjalistów. Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi. Codzienna opieka obejmuje pielęgnację, monitorowanie stanu zdrowia, rehabilitację, profilaktykę powikłań oraz działania wspomagające, utrzymanie sprawności i samodzielności. Szczególne znaczenie w tej opiece długoterminowej ma indywidualne podejście do każdego pacjenta. Każda osoba trafiająca do ZOL ma inną historię choroby, inne potrzeby, inne możliwości. Dlatego opieka jest dostosowana do jej stanu zdrowia i sytuacji życiowej. Szanowni Państwo, rozwój opieki długoterminowej jest dziś jednym z istotnych i kluczowych wyzwań całego systemu ochrony zdrowia. Coraz więcej osób żyje z chorobami przewlekłymi, a wraz z wiekiem rośnie ryzyko utraty samodzielności i konieczności korzystania ze stałego wsparcia. Zatem nowy zakład opiekuńczo-leczniczy pozwala lepiej odpowiadać na te potrzeby, tworząc przestrzeń pomiędzy leczeniem szpitalnym a dalszą opieką domową, środowiskową czy społeczną. To także istotne wsparcie dla rodziny, które często stają przed trudnym dylematem zapewnienia całodobowej opieki swoim bliskim. Profesjonalna opieka długoterminowa daje zatem pacjentom poczucie bezpieczeństwa, a im rodzinom poczucie, że chory znajduje się pod fachową opieką. Najważniejszym wyzwaniem opieki długoterminowej jest zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami medycznymi a codziennymi potrzebami człowieka. Choroba i utrata samodzielności mogą być trudnym doświadczeniem. Dlatego równie ważne jest właściwe leczenie, pielęgnacja, ale także empatia, rozmowa, szacunek i poszanowanie godności każdego pacjenta. Utworzenie ZOL dzięki przekazanym środkom z Ministerstwa Zdrowia jest inwestycją nie tylko w infrastrukturę, i organizację świadczeń. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, godność, jakość życia osób, które wymagają długotrwałego wsparcia. Nowy zakład opiekuńczo-leczniczy wzmacnia kompleksowość opieki, którą oferuje nasz szpital i stanowi kolejny krok w budowaniu systemu, w którym pacjent może otrzymać odpowiednią pomoc na każdym etapie choroby i powrotu do sprawności. Szanowni Państwo, nie wszystkich pacjentów da się wyleczyć, ale nie ma takiego, któremu nie możemy pomóc. Dziękuję serdecznie.
10: Dziękujemy bardzo serdecznie panu dyrektorowi. Kolejny wykład nosi tytuł Inwazyjna diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca. Tę prelekcję wygłosi doktor nauk medycznych Grzegorz Bojarski, koordynator pracowni elektrofizjologii i stymulacji serca. Zapraszamy panie doktorze.
11: Populacji Polaków przeciętnie 5% osób ma zaburzenia rytmu serca. Chociaż wydaje się, że ten odsetek jest mocno niedoszacowany, dlatego że niektóre źródła podają nawet 30-40%, co może wynikać z faktu, że niektóre zaburzenia rytmu są bądź nieodczuwane przez pacjentów, bądź po prostu ich objawy są bagatelizowane. Najczęściej spotykanym zaburzeniem rytmu w populacji Polski jest migotanie przedsionków i przeciętnie 5% Polaków odczuwa wszelkie niedogodności związane z tym zaburzeniem rytmu. Jest ono bardzo ściśle skorelowane ze starzeniem się pacjentów. Pacjenci 65 lat plus w około 5% mają to zaburzenie, czyli tak jak przeciętna populacja, ale już 80-latkowie i pacjenci starsi w 20-30%. Tak więc populacja osób z zaburzeniem rytmu, takim jak migotanie przedsionków, praktycznie jest liczona w milionach. Migotanie przedsionków jest bardzo groźnym zaburzeniem rytmu serca z uwagi na to, że usposabia do udarów mózgu, do obwodowych zatorów, nasila rozwój niewydolnego serca, generalnie bardzo zwiększa konieczność kontaktów pacjenta z systemem ochrony zdrowia. No i przede wszystkim, co najważniejsze, znacząco obniża komfort życia codziennego. Arytmologia i elektrofizjologia, czyli nauki i dziedziny, które zajmują się ustalaniem podstaw zaburzeń rytmu i zasadami ich leczenia, w ostatnim czasie bardzo dynamicznie się rozwijają. Stanowią one, można by tak powiedzieć śmiało, trzon współczesnej kardiologii. Zaburzenia rytmu serca możemy leczyć na dwa sposoby. Możemy je leczyć w sposób zachowawczy, czyli farmakologicznie, możemy je leczyć zabiegowo, czyli inwazyjnie. Leczenie farmakologiczne nie jest ideałem. Ono w najlepszym wypadku zmniejsza częstość napadów zaburzeń rytmu serca, nieco poprawia komfort życia pacjentów. Natomiast ono nie dotyka generalnie podstawy czy podłoża elektrofizjologicznego powstawania tych zaburzeń i w żadnym wypadku całkowicie nie jest w stanie wyeliminować zaburzeń rytmu serca z życia pacjenta. W odróżnieniu od niego leczenie inwazyjne, czyli zabiegowe, całkowicie eliminuje najczęściej zaburzenie rytmu, ponieważ usuwa podłoże, tą podstawę elektrofizjologiczną, na bazie której dochodzi do zaburzeń rytmu serca. Na czym generalnie polega ta działalność inwazyjna? W pierwszej kolejności polega na diagnostyce inwazyjnej zaburzeń rytmu. Jest to tak zwane badanie elektrofizjologiczne, które jest wykonywane już w pracowni elektrofizjologii, także w warunkach bezpiecznych i stosunkowo komfortowych dla pacjenta. Badanie to polega na wprowadzeniu kilku, trzech, czterech cewników i elektrod do światła jam serca pacjenta i pomiarze potencjałów elektrycznych. Analizując przy pomocy dosyć wyrafinowanej aparatury, którą Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć w naszej pracowni za niedługo, jesteśmy w stanie zdiagnozować, na jakim podłożu dochodzi do zaburzeń rytmu pacjenta i zaplanować leczenie. Możemy także w warunkach kontrolowanych wyzwalać te zaburzenia rytmu i jakby in statu nascendi śledzić ich dynamikę. Ciąg dalszy to leczenie, czyli ablacja. Ablacja w największym skrócie to zniszczenie podłoża zaburzeń rytmu serca. Jesteśmy w stanie, oczywiście uspokoję Państwa, niszczyć bardzo drobne, minimalne fragmenty mięśnia sercowego, tylko te, które są odpowiedzialne za przewodzenie tych patologicznych bodźców, bądź tylko tych, które stanowią jakby taki patologiczny zegar narzucający patologiczne rytmy w sercu. Ablacji dokonujemy najczęściej na bazie niszczenia termicznego, czyli ogrzewając fragmenty mięśnia sercowego. Jest to tak zwana ablacja RF, którą stosujemy najczęściej i polega ona na, można tak powiedzieć, obrazowo przygrzewaniu specjalnym cewnikiem fragmentów serca. Możemy też używać niskich temperatur, jest to kryoablacja. W ostatnim czasie coraz bardziej rozwijają się techniki nietermiczne, znacznie bezpieczniejsze, ale to jest śpiew przyszłości dopiero pewnie.
9: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
9: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe przestrzenie i nowoczesny sprzęt w inowrocławskim szpitalu. Placówka oficjalnie otworzyła zakład opiekuńczo-leczniczy i pracownię elektrofizjologii, a w pracowni hemodynamiki zaprezentowano nowy angiograf. Podczas uroczystości podsumowano również inwestycje zrealizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. O czym mówiono? Posłuchajcie sami.
11: Proszę Państwa, ablacja jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym. Jest zabiegiem mało inwazyjnym. W większości ośrodków wykonujących już ze sporym doświadczeniem te zabiegi pacjent wychodzi bądź w następnym dniu od zabiegu. Natomiast w pewnych krajach, tych, które mają największe osiągnięcia, nie da się ukryć, czyli Stanach Zjednoczonych, Francji, na polu elektrofizjologii, pacjent potrafi wychodzić nawet kilka godzin po zabiegu do domu. Cóż my zyskujemy, stosując ablację, a nie leczenie farmakologiczne? Ano przede wszystkim to, że pozbawiamy pacjenta definitywnie zaburzeń rytmu serca. Proszę sobie wyobrazić, że w przypadku trzepotania przedsionków czy nadkomorowych często skurczów do 98% pacjentów zostaje uwolnionych po jednorazowym zabiegu od zaburzeń rytmu do końca życia. W przypadku migotań przedsionków ten odsetek jest nieco niższy, 75-85% wodzeń, ale musimy pamiętać o tym, że ablację możemy powtórzyć i ten odsetek stopniowo zwiększamy. Zyskujemy w ten sposób uwolnienie pacjenta przede wszystkim od zagrożenia udarem mózgu jakimiś zatorami obwodowymi. Zwiększamy jego komfort życia, ale przede wszystkim potaniamy jego życie przez to, że możemy zredukować jego farmakoterapię osobistą, ale też zmniejszyć ilość pobytów szpitalnych, przez co odciążamy system na przyszłość. Proszę Państwa, zabiegi ablacyjne wykonujemy przy szybkich zaburzeniach rytmu, czyli przy często skurczach, jednakże na co dzień spotykamy się też z zaburzeniami rytmu z wolną czynnością. Takimi, które powodują zagrożenie życia, które powodują w najlepszym przypadku omdlenia, utraty przytomności pacjenta. Wtedy wszczepiamy stymulatory serca. W pewnych sytuacjach klinicznych, takich jak rozwinięta niewydolność serca, wszczepiamy specjalne urządzenia, które potrafią bądź poprawić wydolność serca, bądź też uratować pacjenta w przypadku napadu groźnych zaburzeń rytmu serca, które bardzo lubią się z uszkodzonym, niewydolnym sercem. I wszczepiamy wtedy urządzenia takie jak kardiowertery, defibrylatory, czy urządzenia do resynchronizacji pracy komór serca. Takie urządzenia także w naszej pracowni wszczepiamy. Dziękuję za uwagę.
10: Dziękujemy bardzo, dr Grzegorz Bojarski. Dziś na elegancko, ale myślę, że normalnie będzie w nieco innym stroju. Szanowni Państwo, trzecie z inauguracyjnych wystąpień nosi tytuł Inwazyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca. Tym razem prelegentem będzie doktor nauk medycznych Marek Radomski, koordynator pracowni hemodynamiki. Panie doktorze, zapraszamy.
12: Słychać mnie? Dobrze. Szanowni Państwo, kiedy 13 lat temu pan dyrektor Patalas zaprosił mnie, aby stworzyć i uruchomić pracownię hemodynamiki, nigdy nie sądziłem, że spędzę tutaj prawie połowę mojego zawodowego życia. Ale tak się stało i muszę powiedzieć, że nie żałuję tego. Uważam, że to był bardzo dobry czas. Na początku skupiliśmy się na tym, żeby ta pracownia ruszyła, zaczęła wykonywać podstawowe zabiegi i uzupełniła swoje możliwości o obrazowanie przy pomocy ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, czynnościową ocenę zwężeń, leczenie zwapniałych zwężeń przy pomocy rotablatki. Wreszcie wprowadziliśmy jedyny w województwie planowy program leczenia przewlekłych okluzji tętnic jęzowych. W kolejnych latach, po okresie takiej częściowej zapaści, w okresie COVID-u, uzupełnialiśmy nasze spektrum wykonywanych zabiegów o nowoczesne technologie, ultrasonografię wysokiej rozdzielczości. Skupiliśmy się również na leczeniu zwapnień, albowiem to się stało wielkim problemem, ponieważ mamy coraz więcej starszych pacjentów ze zwapniałymi blaszkami miażdżycowymi. W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie już w zasadzie ostatniej techniki obrazowej, której nam brakuje, optycznej koherentnej tomografii. Co to oznacza? Wykonujemy mniej więcej rocznie około 1500 zabiegów diagnostycznych, między 700 a 800 zabiegów terapeutycznych. Ale patrząc inaczej, z perspektywy ludzi, proszę Państwa, w ciągu tych lat wykonaliśmy 28 tysięcy zabiegów. Mniej więcej co piąty, co szósty mieszkaniec naszego powiatu korzystał z pomocy. W tym prawie 6 tysięcy zabiegów ratujących życie w zapałach serca, w których pacjent mógłby nie dojechać do dalej położonych ośrodków, jest ławicy niestabilnej. To oznacza, że 4 pacjentów na 100 była leczona z powodu zawału serca lub niestabilnej dławicy w naszej pracowni. W ostatnich latach rozwijają się te zaawansowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Ich liczba rośnie i to też ma praktyczny wymiar dla pacjentów. Po pierwsze, pozwala podejmować bardziej trafne decyzje terapeutyczne, wpływa na jakość zabiegów i lepsze wyniki długoterminowe, co jest udokumentowane licznymi badaniami. Wreszcie daje możliwość leczenia pacjentów, których wcześniej nie byliśmy w stanie leczyć. Proszę Państwa, dzięki programowi KPO mamy w tej chwili nowy aparat. Poprzedni był już, jak Państwo widzieli, wyeksploatowany. 28 tysięcy zabiegów to nie jest normalne. Normalne to jest eksploatacja, to jest 10-15 tysięcy zabiegów. Tylko cudem, dzięki temu, że pracują u nas dość doświadczeni lekarze, którzy przyjeżdżają z kilku okolicznych klinik, wykonują zabiegi, również lekarze, którzy są tu na miejscu, mają duże doświadczenie. Dbając o ten aparat, udało nam się tak długo na nim pracować. Teraz mamy nowy aparat, który nam zapewni możliwość pracy na najbliższe 5, może 10 lat. Zintegrowany z systemami obrazowania wewnątrznaczyniowego, zintegrowany z systemami oceny czynnościowej zwężeń, a w praktyce dla pacjentów to oprócz tego, że będziemy mogli kontynuować naszą pracę, oznacza zabiegi z mniejszą ilością promieniowania rentgenowskiego, zabiegi wykonywane z większą precyzją, z mniejszą ilością kontrastu, co redukuje ryzyko niewydolności nerek po zabiegu i stwarza nam nowe możliwości leczenia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli pracować w tak komfortowych warunkach. Dziękuję bardzo.
10: Panu doktorowi. Szanowni Państwo, nowo powstałe i nowo wyremontowane oddziały znajdują się wyżej w szpitalu i to nie na jednym piętrze. Mówię o tym dlatego, że poprosimy teraz księdza dziekana Pawła Kowalskiego o poświęcenie tych oddziałów, ale w związku z tym, żeby to nie odbywało się.
13: Pozwólcie na kilka osobistych słów refleksji, ale przede wszystkim na słowa podziękowania. Gdyż realizacja inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy jest dla naszego szpitala ważnym wydarzeniem w 40-letniej historii działalności i powodem do niezwykłej satysfakcji. Za nowoczesną przestrzenią, wyposażeniem i rozwiązaniami, które dzisiaj oficjalnie oddajemy do dyspozycji naszym pacjentom, stoją jednak przede wszystkim ludzie. Ich decyzje, życzliwość, wsparcie, zaangażowanie i codzienna praca. Dlatego w tym szczególnym momencie pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstawania i realizacji tego przedsięwzięcia. Zanim to uczynię, Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękuję prelegentom za przygotowanie tych przepięknych wystąpień oraz oprowadzenie nas po tychże traktowni. W sposób szczególny dziękuję Ministerstwu Zdrowia za przekazanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz stworzenie możliwości realizacji inwestycji, która służyć będzie pacjentom i rozwojowi opieki długoterminowej. To właśnie takie inwestycje pozwalają zmieniać ochronę zdrowia nie tylko w wymiarze infrastruktury, ale przede wszystkim w wymiarze jakości i dostępności opieki. Szczególne słowa wdzięczności, szanowni państwo, kieruję do pana posła Norberta Pietrykowskiego za pomoc, zaangażowanie i wsparcie w działaniach, które przyczyniły się do osiągnięcia dofinansowania. Dziękuję za zainteresowanie sprawami naszego szpitala, ale całej ochrony zdrowia i za to, że w ważnych dla nas momentach zawsze możemy liczyć na pomoc i życzliwość. Norbercie, to dzięki twoim staraniom. Dzięki twojej sile perswazji, czasem i upartości udało nam się to wielkie dzieło zrobić. Bardzo ci serdecznie, przyjacielu, dziękuję.
14: Trzeba to odpowiedzieć.
15: A głosem.
13: Serdecznie chciałbym podziękować także osobie, dzięki której ten projektu nie byliśmy w stanie zrealizować. Czyli chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani staroście powiatu inowrocławskiego Wiesławie Pawłowskiej, zarządowi powiatu inowrocławskiego, a także panu przewodniczącemu Rady Powiatu Inowrocławskiemu, panu Markowi Knopowi, za wsparcie, okazane zaufanie i pomoc finansową. Dziękuję za zrozumienie, że rozwój szpitala i poprawa warunków, w jakich leczymy i otaczamy opieką naszych pacjentów, jest wspólną odpowiedzialnością i inwestycją w przyszłość mieszkańców naszego wspaniałego powiatu. To wasze podziękowania kieruję także do pani przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pani Elżbiety Piwieńskiej, za okazaną liczbę, zrozumienie i wsparcie. Każdy gest zainteresowania i dobrej współpracy ma dla nas olbrzymie znaczenie i pomaga w realizacji tak ważnych celów.
14: Ten sukces, który dzisiaj świętujemy, to jest wasz sukces. Właśnie wspaniały projekt. Ja nie ukrywam, że jak patrzę na was i na pana dyrektora, to rzeczywiście ten szpital jest waszym drugim domem. A jak się widzi i słyszy ludzi, którzy są tak zaangażowani, którzy są tak oddani temu, co robią, to serce się raduje. I wtedy warto pomagać. I to jest zasługa kogoś z osobna. To jest wasza zasługa. Was wszystkich, którzy zaangażowaliście się w ten szpital. Bo to jest cudowny szpital, tak jak pan dyrektor powiedział. Właśnie tak. Tu ma być czynione dobro dla pacjentów. Waszych pacjentów. Ale żeby dobro było czynione, muszą być tacy ludzie jak wy. Bez takich ludzi nic się nie zrobi. I tak jak pan dyrektor powiedział, mury murami, ale tak naprawdę to wy tworzycie to, co w tych murach się dzieje. A dzieją się wielkie, piękne rzeczy. I oby tak było dalej. Oczywiście pan dyrektor dał nam wszystkim znowu kolejne wielkie zadanie. No bo ja sobie to szybciutko policzyłem. Jeżeli 16 łóżek na ZOL to jest 6 milionów, to 200 łóżek to będzie 75 milionów. Panie dyrektorze, drodzy państwo, no to cóż, no, jak zwykle dyrektorze, jedziemy do tej Warszawy i tam znowu. Będziemy ich tam znowu. Dlaczego? Dlatego, że dobro zawsze wygrywa. A tak naprawdę wszystko, co wam udało się uzyskać i zrobić, jest dla dobra mieszkańców, dla dobra pacjentów i jeżeli ma się w głowie przede wszystkim to dobro mieszkańców, dobro pacjentów, to będziemy resztę, bo przyświeca nam cudowny cel. Jeszcze raz chciałem wam bardzo wszystkim podziękować za to, co tutaj robicie. Cóż ja wam mogę powiedzieć? Wspaniali ludzie robią wspaniałe rzeczy, a wielcy ludzie robią dobre rzeczy. I wy naprawdę robicie dobre rzeczy. Dziękuję wam bardzo.
16: Dziękuję bardzo serdecznie. Pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, zabierze głos. Ja mogę podzielić się z Wami.
17: Razy chciałabym może prosić na mównicę, bo lepiej być bliżej Was, bliżej ludzi. Panie dyrektorze, również bliżej Pana. Nie ma bardziej antropocentrycznego miejsca niż szpital, bo tutaj człowiek powinien być centrum zainteresowania. Obok wraków jeden ze swoich wykładów, w wykładzie Wąglowskim, przypomniał mi niezwykłe słowo, które ja też przypomnieć chcę teraz tutaj.
16: Czułość.
17: Proszę Państwa, to w tym miejscu, zwłaszcza na zewnątrz, pacjenci będą spotykali się z czułością, bo tylko z czułością można pochylić się nad tym, który potrzebuje, nad człowiekiem, który potrzebuje pomocy.
9: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
9: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Protest przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu Inowrocławia i powiatu już za nami, ale samorządowcy zapowiadają, że na tym nie koniec. Podczas konferencji prasowej podsumowali wyjazd do Warszawy, odnieśli się do politycznych komentarzy wokół manifestacji i zapowiedzieli kolejne działania. Co dokładnie padło? Posłuchajcie sami.
18: Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej prezydenta miasta Arkadiusza Pająka. Witam serdecznie redaktorów przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Naszymi gośćmi są pan prezydent miasta i Wrocławia Arkadiusz Pająk.

0: Mikołaj Bogdanow.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo proszę, żeby głos też pierwszy zabrał pan prezydent Arkadiusz Paluch.
2: Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witamy. Trudno tutaj mówić o gościach w ratuszu dzisiaj, bo tak naprawdę spotykamy się z Państwem wszyscy jako gospodarze, bo chcielibyśmy podzielić się przede wszystkim wrażeniami z ubiegłotygodniowego pobytu w stolicy i podzielić się też informacjami, które jeszcze nie wybrzmiały, a mamy jakby w planach, czyli co będziemy dalej chcieli robić w kierunku walki o drogę, o skomunikowanie miasta z drogami szybkiego ruchu miasta, czy też powiatu, czy naszych gmin bezpośrednio z nami sąsiadującymi. Szanowni Państwo, ja zacznę może nietypowo, ale uważam, że to chyba wszyscy za chwilę też, zarówno i Pani Starosta, jak i Pan Burmistrz, pewnie od tego by chcieli zacząć. Ja chciałbym przede wszystkim zacząć od podziękowań. Od podziękowań dla osób, dla mieszkańców Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, wszystkich gmin, którzy brali udział bezpośrednio w stolicy, udział w naszym proteście dotyczącym wykluczenia komunikacyjnego. To naprawdę duża grupa osób, która zdecydowała się, poświęcając swój czas wolny, przede wszystkim oczywiście biorąc urlopy nawet w swoich miejscach pracy, aby zaprotestować i wesprzeć naszą inicjatywę, jeśli chodzi o walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziękuję również obecnym mediom, bo to też bardzo warte podkreślenia, że z Inowrocławia również media pojawiły się w Warszawie i relacjonowały na żywo tak naprawdę nasz protest od siedziby KPRM-u po Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo za to Państwu też dziękuję, bo to dla nas naprawdę ważna sprawa i ten przekaz faktycznie był przekazem, którego oczekiwaliśmy, bo to też jest warte podkreślenia. O tym może za chwilę też bardziej powiem, zupełnie obiektywnym przekazem. Na tym nam najbardziej właśnie zależało. Także serdeczne podziękowanie również dla inowrocławskich mediów. Szanowni Państwo, my się bardzo cieszymy tutaj, jakby podsumowując ten wyjazd, podsumowując ten proces, my się bardzo też cieszymy, że ta nasza inicjatywa zaktywizowała również pozostałe środowiska, które no niekoniecznie chciały uczestniczyć bezpośrednio w naszym proteście, albo po prostu zwyczajnie nie mogły, bo to też trzeba podkreślić. Od kilku dni przed samym protestem różnego rodzaju medialne akcje również pojawiały się, czy to w social mediach, czy też w mediach lokalnych, akcje, które podejmowali również inni samorządowcy, za co serdecznie oczywiście też dziękuję, bo każda inicjatywa, obojętnie jakim kanałem, krótko mówiąc, jest dobra, dla wspólnej sprawy walczymy, dla wspólnej sprawy spotykamy się na różnych poziomach. Możemy tylko ubolewać, że nie zrobiliśmy tego wszyscy wspólnie razem, bo uważam, że zresztą takie słowa również padły na samym proteście, droga nie ma barw politycznych i powinniśmy stać się w jednym szeregu i zawalczyć właśnie o to. I o tej polityce chcielibyśmy też Państwu tutaj trochę przybliżyć. Przede wszystkim za Państwa pośrednictwem chcielibyśmy też wyjaśnić pewne rzeczy naszym mieszkańcom, którzy nie do końca albo rozumieją, albo nie do końca są doinformowani z perspektywy być może osób, które no nie sprzyjają tutaj nam, albo nie sprzyjają tej inicjatywie. Dalej podtrzymujemy, że protest, który odbył się w zeszły czwartek w stolicy, miał charakter przede wszystkim pokojowy, ponadpolityczny, ponad podziałami. Ubijanie takiej narracji, że tylko jedna opcja polityczna wyszła do nas zarówno pod KPRM-em, jak i pod Sejmem Rzeczypospolitej, jest w naszej ocenie, w mojej ocenie na pewno niegodna i niesprawiedliwa, ponieważ pragnę zauważyć, że z Inowrocławia pojechało i okolic, i z powiatu inowrocławskiego ponad 200 osób z różnych środowisk, o różnych poglądach, również politycznych, walczyć o wspólny cel, wspólną jakby potrzebę, artykułując wspólną potrzebę, czyli połączenie Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, ościennych gmin z drogami szybkiego ruchu. I tutaj nie było żadnych barw politycznych. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Szanowni Państwo, ja sobie pozwoliłem przygotować dla Państwa listę osób, które były zaproszone na ten protest w Warszawie. To jest lista naszych parlamentarzystów. Pani Magdalena Łośko, pan Piotr Król, Bartosz Kownacki, Krzysztof Gawkowski, pan Łukasz Schreiber, pan Norbert Pietrykowski, pan Paweł Olszewski, pan Paweł Szrot, pan marszałek Piotr Całbecki, pan senator Ryszard Brejza, pan poseł Włodzisław Giziński, pani Agnieszka Kłopotek, pani Iwona Karoleska i pani Iwona Kozłowska. To jest jakby potwierdzenie tego, że te osoby również zostały zaproszone na ten ten protest, z podaną również w zaproszeniu godziną spotkania, kiedy mieliśmy się przemieścić pod Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Była to godzina 14. No a w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się takie informacje, że ktoś z kimś nie chciał się spotkać, jedna opcja z drugą nie chciała się spotkać i tak dalej. Naprawdę było dużo przestrzeni czasowej, gdzie można było pogodzić przede wszystkim nas,
1: polityków.
2: Tak, a politycy powinni się między sobą pogodzić nawet czasowo, jeśli nie chcieli się razem spotykać z mieszkańcami Inowrocławia i wybrać sobie dogodny czas, bo przypomnę, że od godziny 14 do 16 byliśmy pod Sejmem i można było tej chwilę, tej przestrzeni na pewno znaleźć. Przeczytałem tą listę tylko i wyłącznie dlatego, żebyście Państwo wiedzieli, że zaprosiliśmy wszystkich naszych parlamentarzystów z naszego województwa. Padły jakieś zarzuty, że protest został zorganizowany dla jednej strony politycznej, albo jedna strona polityczna wykorzystała. Wszyscy mieli taką samą szansę, Szanowni Państwo. A to, kto pojawił się na tym proteście, no, trudno nam jest było wykluczać kogokolwiek z protestu. To może być dla jednej strony nieodpowiednią postacią, osobą i tak dalej. Tym bardziej, że osoby, które zawitały do nas, którym też serdecznie dziękuję, parlamentarzyści, którzy zawitali do nas, oni przyszli na zaproszenie swoich jakby tutaj kolegów, przedstawicieli, którzy zostali zaproszeni z województwa, bo takim kluczem zapraszaliśmy z takiego klucza naszych parlamentarzystów. Więc uprawianie takiej narracji, że ktoś zorganizował sobie protest dla jednej opcji politycznej, albo w ogóle polityczny, jest zupełnie nie na miejscu, zupełnie niesprawiedliwy. Z tym się nie zgadzamy i dalej podtrzymujemy, że nasze wszelkie działania, które dalej będziemy realizować, będą miały charakter ponadpolityczny i czy się komuś to podoba, czy nie. Po prostu. Szanowni Państwo, no, praca prezydenta, posła, senatora, radnego to jest służba. Od tego jesteśmy i naprawdę apeluję o działania ponad podziałami, ponieważ tak jak powiedziałem, że gabinet mój jest otwarty i od ponad 2 lat jest otwarty dla i mieszkańców, ale również i naszych parlamentarzystów. To, co powiedziałem na początku, zaktywizowaliśmy naszych parlamentarzystów. Mówię, szkoda, że nie wspólnie razem nie wystąpiliśmy w Warszawie, protestując razem. Nie przeciwko komuś, tylko przeciwko ważnej potrzebie naszego regionu. Ponad 2 lata muszę powiedzieć, że czekam na naszych parlamentarzystów również w ratuszu. Wystosowałem kilka zaproszeń bez odpowiedzi. Jeśli otrzymujemy odpowiedź między innymi od pana senatora, w zasadzie od biura pana senatora, że pan senator nie jest zainteresowany politycznymi wystąpieniami, politycznymi protestami w Warszawie, to ja jakby z mojej perspektywy zapraszam jeszcze raz pana senatora Ryszarda Brejzę, czy panią poseł Magdalenę Łośko, panią Agnieszkę Kłopotek, czy pana Norberta Pietrykowskiego, wszystkich parlamentarzystów, którzy są zainteresowani, a nie wyszli do nas pod Sejmem, również na indywidualne spotkanie do ratusza. Możemy to zrobić w 4 oczy, możemy porozmawiać o wspólnej sprawie, o tej drodze, o którą walczymy. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Jeśli Państwo nie korzystacie, czy nie chcecie skorzystać z takiego zaproszenia, jestem również gotowy do wyjazdu do Warszawy, być może do przejścia do biura pana senatora czy pani poseł. Chcemy się spotykać, chcemy rozmawiać ponad podziałami politycznymi. Jeśli jest problem, żeby się spotkać na ulicy z mieszkańcami i z nami jako samorządowcami, jesteśmy gotowi na rozmowy, wszelkie rozmowy również, gdziekolwiek. Możemy jechać do Warszawy, spotkać się w Inowrocławiu, ale żeby to w końcu nastąpiło i żeby nastąpiło pewnego rodzaju przełamanie i żebyśmy usłyszeli na własne uszy, że mamy to wsparcie, nie tylko na papierze, ale żeby to realne wsparcie faktycznie popłynęło od naszych parlamentarzystów. Z mojej strony to wszystko, Szanowni Państwo. My oczywiście działań nie zaprzestajemy, tylko dopiero je rozpoczęliśmy. Zaraz na pewno Pani Starosta więcej na ten temat też, czy Pan Burmistrz powie. Mamy w planach różnego rodzaju inicjatywy, akcje lokalne, wspólne, w swoich również gminach, w swoich samorządach, ale też i wspólne dalej. I na pewno na tym jednym proteście nie poprzestaniemy. Pani Starosta.
0: Szanowni Państwo, jako starosta powiatu Jarosławskiego chciałabym tylko zapewnić, że nadal deklarujemy wolę wielkiej aktywności i wsparcia dla wszystkich, którzy będą działać na rzecz skomunikowania naszego powiatu i miasta Inowrocławia i innych gmin naszego powiatu, Kruszwicy, Janikowa, nawet tych, które do nas nie przystały, gminy Inowrocław, gmina Gniewkowo, gmina Złotniki, wszystkie, chyba jeszcze Dąbrowa Biskupia, Rojewo przystąpiło, akurat wiemy, bo apel podpisało kilku włodarzy i to są osoby, które nas popierają, natomiast trochę nie rozumiem postawy pozostałych, zwłaszcza jednej pana wójta gminy Inowrocław, który dzień przed naszym protestem zademonstrował nam, dał nam przykład prawidłowego wzorca działania na rzecz społeczności lokalnej. Dostał indywidualne prawo wejścia do ministra infrastruktury. Gratulowała mu to już na stronie internetowej, bo to już jest ewenement. Nie trzeba naprawdę, jak to zrobił, nie wiem. Jestem starym samorządowcem, starym działaczem, starym pracownikiem, że tak powiem, doświadczonym, również politycznie w przeszłości. I jestem zaskoczona, że zamiast współpracować w jednym powiacie, powiecie razem dla dobra tego powiatu, jeśli mu się tam udało coś zdziałać, no to chociażby nam zadzwonił, powiedział, że będzie droga, nie jedźcie. To jest takie dla mnie tajemnicze i to jest jednak dowód na to, że nie jesteśmy wszyscy razem. I to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo my się tak stale udzieliliśmy, że jest inaczej. Ale to podkreśla naszą rolę. Jesteśmy w jakiś sposób deprecjonowani przez zindywidualizowane jakieś postaci i do tego faktu akurat nie mam wpływu, żeby to zmienić, ale mogę zaprotestować i powiedzieć, że to mi się nie podoba, to nie jest po samorządowemu, to nie tak pracuje się na dołach, tu nie polityka, mało tego. Jako samorządowiec doświadczony i w tym kierunku trochę wykształcony mogę powiedzieć tak, że celem decentralizacji władzy właśnie do samorządów było to, aby oddawać mieszkańcom tych środowisk władzę decydowania w swoich sprawach, w sprawach ważkich, ważnych dla tego otoczenia. Niestety ostatnio zaczynamy bardzo politykować i fakt, że wszystko jest tak centralnie jednak dzielone, widziałam ostatnio dzisiaj te dodatki, które mają dopłatę być dla gminy, jeśli były poniżej inflacji, pewne tam są rozliczenia finansowe, to widzę, że to są wprost na koszt poszczególne gminy. No to jest bardzo syzyfowa i bardzo ciężka praca do góry. Myślę, że nie wykorzystujemy szczebel administracyjnych, które funkcjonują w państwie i to jest też przeszkodą. Ale to jest jakby moje zdanie. Natomiast co do samorządu. Samorząd powinien brać sprawy w swoje ręce i powinien decydować bez względu na to, czy ma barwy polityczne dany członek rady. To, czy my się dostajemy do rad, Rady Powiatu, Rady Miasta, na stanowisko prezydenta, to są już burmistrza, wójta, to są już wybory bezpośrednie.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Lepsze drogi, dostęp do tras szybkiego ruchu i rozwój całego regionu. Oto w Warszawie upominali się mieszkańcy i samorządowcy z Inowrocławia i powiatu. Teraz przedstawiciele lokalnych władz podsumowali protest i powiedzieli, co ich zdaniem powinno wydarzyć się dalej. Posłuchajcie sami.
0: To jest decyzja i wola ludu, narodu, tego społeczeństwa, które tutaj jest. Jeżeli zostaliśmy już przyjęci i zajęliśmy stosowne miejsca, to powinien być nam... Nie powiem, nie muszą się kłaniać, bo teraz to wchodzi taka narracja modna, że elity się tworzą, chcą, Bóg wie, jakiegoś tam szacunku nad wyraz. Nie, po prostu pozwolić nam pracować i współpracować z nami w zakresie dobra naszego wspólnego, bo my się tym zajmujemy.

ewentualnie tym sterujemy zgodnie z przepisami prawa i naszym doświadczeniem, ale także dzięki wycenom biegłym, różnym rodzaju rzeczoznawcom, tym, którzy pracują w danej branży. Natomiast samorząd, który powołany został w powiatach po przekształceniu urzędów rejonowych w powiaty, to właśnie było nadanie uprawnień zarządzania zbiorowiskiem kilku gmin, to też był odpowiedni proces, który doprowadził do tego, że dostaliśmy takie certyfikaty, że jesteśmy powiatem o takim obszarze, na takich granicach i z takimi zasobami ludności. W związku z tym te nasze uprawnienia Rada Powiatu wykonuje. Jeżeli naszym zadaniem jest, ja teraz przejdę do sedna, zarządzanie 530 kilometrami dróg około i te 530 dróg jest wyższej rangi niż drogi gminne i one trafiają do nas z różnych źródeł, albo są wybudowane jako nowe, albo dostaliśmy je trybem kaskadowym od pana marszałka, albo z uwagi na to, że były oddane obwodnice, potem procentowo zwraca się nam te drogi, które mogą pełnić charakter i spełniają wymogi ustawy, to wybaczcie państwo, drogi powiatowe powinny mieć łączność również z węzłami komunikacyjnymi i powinny nas doprowadzać do dróg szybkiego ruchu, bo droga powiatowa akurat nie należy do takich. Ona ma inne funkcje. Musi być odpowiedniej szerokości, odpowiedniej długości i łączyć zarówno przemysł, który będzie korzystał z tego, jak i militarne potrzeby, jak i nasze potrzeby. Przedsiębiorczość może się przy nich, że tak powiem, rozwijać, bo przy naszych drogach to jest średnio. Powiedzmy, w zależności od tego, jaki charakter ma dany obszar, czyli gmina, czy to jest wiejska, czy innego charakteru, produkcja rolna. W związku z tym, z naszego punktu widzenia, brak takiej łączności to jest po prostu przyczyna wielu lat zaniedbań i mimo starań, widocznie niewysłuchania naszego głosu w Warszawie. My dzisiaj chcemy powiedzieć dosyć. Chcemy prosić o drogę. Nie mamy żadnych wymagań. Chcemy do najbliższych węzłów komunikacyjnych, które pozwolą nam połączyć się z dużymi miastami, dużymi ośrodkami życia i nauki, rozwoju, kultury. Tylko o to prosimy nasz rząd i Sejm, żeby to uchwalił. Zrobiono trasy szybkiego ruchu kolejowego, omijając Inowrocław przez Żnin. A teraz jeszcze doszło do tego, że usłyszeliśmy, że Via Pomerania ma stanąć jednak tu na poziomie Bydgoszczy. To jest przyczyna, nie to kto co wyznaje. Proszę państwa, tu na dołach jedyna polityka to powiat lub gmina lub miasto. Naszą polityką jest gospodarka i życie w mieście, w gminie i w powiecie. Ja to mogę oświadczyć wszędzie i za to ponieść odpowiedzialność. Nie skupiam się na politykierstwie, które to uprawiają inni. I dlatego my dzisiaj przyszliśmy tutaj po to, żeby państwu powiedzieć, że ta narracja właśnie, że wyszła ekipa posłów z Sejmu, wyszła z opcji PiS, to jest ich decyzja. Prawdopodobnie zachęciła, że są w opozycji, dlatego do nas wyszli. Ale my krzyczeliśmy, proszę państwa, pod Sejmem, wyjdźcie do nas, wszyscy, wyjdźcie do nas, wszyscy jednym głosem. Śpiewaliśmy hymn, pod pomnikiem wspominaliśmy tych, którzy polegli w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Myśmy chcieli, żeby do nas dołączyli posłowie, chcieliśmy zrobić taki patriotyczny wiek i taką deklarację. To nie pierwszy nasz gest. Nasz pomnik, tak go nazwaliśmy, obelisk bitwy polsko-polskiej w Mątwach, nazwaliśmy ku przestrodze, bo chcieliśmy apelować do naszych rodaków różnych opcji politycznych, abyśmy działali ponad tymi podziałami dla dobra naszego kraju, dla naszego bezpieczeństwa, ale także dla naszej gospodarki i lepszego życia, dłuższego życia dla młodych ludzi, lepszych warunków i zapewnienia, że robimy dla nich wszystko, co możemy. My to chcemy udowodnić, tylko niech nam pozwolą państwo rządzący, żeby ten dowód wypłynął i został wysłuchany, tak jak zasługuje na to 160-tysięczny powiat, bo uważam, że takim powiatem nie można, takiego powiatu nie powinno się lekceważyć. Tyle, to jest moje stanowisko. Chcę powiedzieć, że po tych zachowaniach naszych wielkich polityków w przededniu naszego protestu, który był przygotowywany od 3 tygodni, nie był tajemnicą, rozesłane były zaproszenia,

0: Zaczęło nam zaproponować spotkanie z nami tutaj i wystosować, sami mogli politycy jechać i zgłosić te potrzeby nasze po rozmowie z nami. Spowodowały, że właśnie pomimo tego, że miałam zostać tutaj, pojechałam, żeby pokazać, że jestem z tymi ludźmi, którzy tam pojechali. Że jestem z nimi. Tam byli pracownicy z różnych kręgów i z różnych stanowisk i bezrobotni także i młodzież także. Proszę Państwa, to jest duch tego społeczeństwa. Niektórzy nie mogli, inni są chorzy, a w ogóle mamy także przez trochę już starsze społeczeństwo. A niektórzy może usłuchali narracji, która popłynęła, aby nas zniechęcić. A my uważamy, że nasz wyjazd był sukcesem, wielkim sukcesem. Jeśli nic więcej nie osiągnęliśmy, ale pobudziliśmy naszych parlamentariuszy, żeby zaczęli działać w tej sprawie, to wszystko. Niech działają, niech teraz toczy się dalszy ciąg, łącznie z projektowaniem i budową. My tylko się pod tym podpiszemy, jak będziemy mogli, panowie burmistrzu, panie prezydencie, panie starosto, to pomożemy, prawda? Zawsze byliśmy do tego zgodni. Co do tego zgodni? Ja dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Poproszę teraz, żeby głos zabrał pan wicestarosta.
2: Mogę osobiście powiedzieć, że ten, że tak powiem, wyjazd z manifestacją troszeczkę wewnątrz sam ze sobą przepracowałem i praktycznie na dzień dzisiejszy zrobiłem sobie troszeczkę reset, czyli ustawienia fabryczne, czyli żebyśmy zaczęli od nowa. Czyli tak, w moim pojęciu, żeby zrozumieć po prostu cały ten sens tego, co robimy, to jest to, że świat się zglobalizował, czyli jest przepływ towarów i usług z całego świata. Dlatego też oprócz tego, że w naszym powiecie jest ważny kapitał ludzki, czyli to, jak ludzie są wykształceni, w jaki sposób po prostu mają kompetencje, jakie mają kompetencje, to oprócz tego są ważne tereny inwestycyjne, a dodatkowo po prostu tak zwane, nazwę to, trzy oknami na świat, trzy bramy na świat. Bo jak spojrzymy globalnie, to tak, żeby przyjechali, żeby przylecieli do naszego kraju wielcy inwestorzy, to muszą być porty lotnicze. A więc i później patrzy się na to, jaki jest długi dojazd z portu lotniczego do danego miejsca. I my mamy takie porty, ponieważ mamy port Bydgoski, port Poznański, port Gdański, port w Krakowie i niektóre połączenia już są dobre do pewnych momentów. Oprócz tego, że my nie możemy wyjechać spoza powiatu drogami szybkiego ruchu. Tak samo jeżeli chodzi o przepływ towarów. Również ten przepływ towarów. Ważne są porty morskie. No to wiadomo jest, że jest ten kierunek w stosunku do ważny w stosunku do Gdańska. Gdziebyśmy nie spojrzeli, to w drugą stronę, to każdy kierunek nam jest potrzebny. Czy to będzie w kierunku Bydgoszczy, uprzemysłowionej Bydgoszczy i potem Gdańska i portu, czy w kierunku Włocławka, gdzie dalej budowana jest droga S10 i bardzo skróci się droga do Warszawy, a więc też do portu lotniczego, czy w kierunku Via Pomerania, bo za Kaliszem już niedaleko od Kalisza jest Wrocław, czy inne miasta. Każdy port jest dla nas ważny. A to, jeżeli ściągniemy do siebie kapitał, to wzrosną płace automatycznie w danym rejonie, ponieważ ludzie zaczną więcej zarabiać. Będą po prostu większe przychody ludzi i ten obrót wewnętrzny pieniędzy będzie większy. Z czym jest związane to, że po prostu też i młodzi ludzie będą chcieli tutaj zostać, tutaj być. I tak naprawdę powinniśmy się wszyscy zjednoczyć wokół tej sprawy. Jeżeli chcemy po prostu, żeby się rozwijać, żeby się zjednoczyć, to każdy na swój sposób niech dąży do tego, żeby po prostu budować drogi, bo to jest okno na świat, to jest okno nasze, okno potrzebne do tego, żeby był rozwój, żeby był przepływ towarów i myśli. Bo wiemy o tym, że to, co się wydawało nam jakiś czas temu nierealne, no to gdyby w dzieciństwie ktoś mi powiedział, że informacja ze Stanów Zjednoczonych przyjdzie do Polski kilka sekund, albo niecałą jedną sekundę, to bym nigdy nie uwierzył, bo to by było science fiction. A to się stało realne. Tak samo musimy pamiętać o tym, bo choćby nawet dbać o to, o jakość komunikacji, bo wojewoda mówił na przykład o obwodnicy Brzozy dwujezdniowej, z czego bardzo się cieszymy. No nie ma chyba człowieka w Wrocławiu, który nie byłby zadowolony, że będzie przyspieszenie. Ale obwodnica Nowej Wsi Wielkiej jest jednojezdniowa zaplanowana na dzień dzisiejszy w budowie z trzecim pasem, czyli z tak zwanymi przejazdami do wyprzedzania. I żeby nie było znowu tak z przejazdem do Bydgoszczy, oczywiście jest zaplanowany kiedyś następny rozbudowa tej drogi, ale żeby nie było tak, że będzie tak jak z autostradą A2 między Łodzią a Warszawą, gdzie między dwoma wielkimi miastami zrobiono dwa pasy w ruchu, a dawno już powinny być cztery pasy w jednym kierunku. I musimy patrzeć perspektywicznie. Musimy patrzeć, żeby inwestor też spojrzał perspektywicznie. Jeżeli my spojrzymy na swoje miasto, swój powiat perspektywicznie, to inwestorzy też tak spojrzą. Dziękuję.
1: Dziękuję. Poproszę, żeby teraz Paul zabrał pan
3: minutę. Małe 15 minut, szanowni państwo. Nie, oczywiście żartuję, nikogo nie chcę przestraszyć, bo zaraz państwo stąd wyjdą, a tu nie o to chodzi. Panie prezydencie, panie starosto, szanowni państwo, ja również bardzo dziękuję panu prezydentowi za to zaproszenie na tę konferencję. Dwa zdania, może jeszcze refleksje odnośnie tego, co się wydarzyło w Warszawie. Ja chciałbym serdecznie podziękować oczywiście współorganizatorom, inicjatorom tego wydarzenia, bo uważam, że warto było. Mieszkańcom Kruszwicy, którzy się wybrali autokarem również i stworzyli tutaj poważną grupę osób, które bardzo pokojowo zamanifestowało nasze potrzeby. Tam była bardzo dobra, szanowni państwo, atmosfera, niech żałują ci, których tam nie było, a ci, którzy tam byli, chyba to potwierdzą. Wiem, że dowódca, i też chciałbym podziękować służbom policji, bo muszę powiedzieć, że też sprawnie zostaliśmy przeprowadzeni w takiej też dobrej atmosferze, jeżeli mogę powtórzyć to słowo, między KPRM-em a Sejmem. Bardzo dobre też miejsce, które też pozwoliło nam tam się zatrzymać na dłużej pod polskim parlamentem, gdzie wyszli też i politycy, wszyscy byli zaproszeni, wyszli tylko, można powiedzieć, dwóch opcji politycznych, patrząc na obecną scenę.
4: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty, jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.

0: Reklama.
1: Dużo dobrego.
0: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Siemanko, już 10:00, tu jest weekendowe Melo, tu Music Sounds i Fast Boy. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Opoka, siema, fajnie, że jesteście. Jaka pogoda u was? Ślijcie zdjęcia. WhatsApp do waszej dyspozycji, znajdziecie go na meloradio.pl, wbijając sobie to na smartfonach. To tam jest opcja wysyłania zdjęć, głosówek, co chcecie.

Happiness is so sad. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio Swedish House Mafia. Na nich zawsze można polegać, ale mamy też innych dobrych DJ-ów, którzy polecają się od 20, bo dzisiaj dobre Melo właśnie wtedy startuje. Teraz rozgrzewka przed tym najwłaściwszym elementem soboty. No, chyba, że ktoś w pracy, to pochwalcie się, gdzie i co robicie. WhatsApp do waszej dyspozycji. Thinking About You, Calvin Harris. Już teraz, róbcie głośniej.

0: Wakacyjny nastrój jeszcze nas trzyma. Don't go breaking my heart w Melo Radio. To weekendowe Melo Joel Corey przed momentem i Hannah Boleyn. Można poznać ten wspaniały wokal, ale takich cudownych głosów to mam dla was więcej. Jeśli lubicie Christinę Aguilerę, za chwilę z wyjątkowym producentem i mocnym klubowym numerem w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: rozrywką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Inomax Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgo.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
18: Uwaga, uwaga, freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland.
19: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
21: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
20: Prosty sposób. Sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
21: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
22: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
23: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
11: Lidl, to się opłaca.
24: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

Blank & Jones zaczynali dawno, dawno temu, za górami, za lasami, można by powiedzieć, no może przegiąłem, za Odrą, bo to niemiecki duet Blank & Jones. W latach 90. grali taki energetyczny trance, ale później to porzucili, żeby zająć się taką muzyką, jakiej słuchaliśmy przed momentem. Takimi właśnie klubowymi, ale jednak enigmatycznymi, relaksującymi brzmieniami. Catch to właśnie ich singiel, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio, a przed wami Lumix.

0: Safri Duo, uwielbiam ich w social mediach. Nasze social media też są spoko i zaglądajcie tam tak często jak możecie, bo sporo się dzieje. Sporo zadzieje się również jutro, bo o tej godzinie będziemy zbliżać się do końca naszego nowego programu. Tak, after party od jutra.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel, Dub Dogs.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Melo. Słuchaj już dziś.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, 100 krotka.
9: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99.

0: zapłacisz 1 grosz, a wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Proszę bardzo, napoje energetyczne od lat 18, a my? Dla każdego. Nikomu nie patrzymy w dokumenty. Róbcie głośniej Dub Dogs, Fezo i Zark z numerem How Does It Feel? O poka, siema.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Everlasting, Armin van Buuren i Sasza. Kto podoba się bardziej w tym numerze? Bity Armina czy wokal Saszy? Kto sprawił, że ten numer jest po prostu magiczny? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość, WhatsApp do waszej dyspozycji, jak macie ochotę dać znać, co w ogóle u was, co pięknego za oknami. Proszę robić zdjęcia i wysyłać. A WhatsAppa znajdziecie, jak wbijecie sobie na smartfonach meloradio.pl. Na dole jest okienko do komunikatora. Ja chciałem zakomunikować, że teraz antenę przejmuje gips. Numer zatytułowany jest Stan.

0: Confession i James Hype. Jeden z najgorętszych numerów w naszej playliście, który dosłownie tydzień temu pojawił się w Melo Radio. James Hype, gość na prawdziwym hype'ie i nieraz pewnie jeszcze go u nas usłyszycie, a wkrótce Drenchill Indiana z numerem Freed from Desire.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
3: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
4: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
5: i mocno podkręcone tempo.
6: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
4: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
3: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
8: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
9: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
8: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
9: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
8: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
9: Zadzwoń 570 771 571.
8: Zadbaj z nami o swoje auto.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Inomax, Inowrocław zaprasza.
18: Dawno temu była sobie zapomniana wyspa, pełna magicznych stworzeń, o jakich nawet wam się nie śniło.
19: Twoja Lola jest superowa.
20: Fatima! Nie mieszaj w głowie tym dzieciom!
21: Pilnuj swojego nosa!
20: Nie!
22: Coś czuję, że kiedyś odnajdziemy tę wyspę.
23: Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
24: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
25: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało.
0: i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotopranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotopranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.

0: pokaż mi, co buję cię jak.
1: Santa Cruz, ekipa modelki Kury w Melo Radio. Tu weekendowe Melo, świetnie, że jesteście razem z nami. Dzisiaj jak wjechałem na stację, żeby zatankować, żeby tu dojechać, to trochę czułem się jak król. No nie no, 6,80 chyba tyle kosztowało paliwo, dobrze mówię? Jakoś tak. No to już jest naprawdę spora różnica. Miło było tankować do pełna, tyle powiem. Ale cały czas zastanawiam się, jak to było, kiedy tankowaliśmy po 4 zł i marudziliśmy. A takie czasy też były. Back to yours, przed wami.

0: Clean Bandit, super ksywa, i Sean Paul, a także Anne-Marie. A to wszystko razem daje nam numer Rockabye, którego słuchaliście przed momentem w Melo Radio. To weekendowe Melo, świetnie, że jesteście, bo za chwilę odpalamy kolejną godzinę gorącej jesiennej muzy.
1: A już o 12 zagramy
0: Fly High, Tobi Romeo. Jesiennej tylko z kalendarza, ale w głośnikach wakacje i lato. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Cibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką,

0: wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Siemanko, inni gadają, a my już gramy. Tobi Romeo, Fly High, idealny numer na zakupy. Jak ktoś na zakupach, dajcie znać, czy to prawda, że masło drożeje. Opoka, siemano.

Niby sobota, jednak lekcja, lekcja miłości i pokory od Kygo w utworze Take Me Back, bo czasami jak kogoś bardzo kochamy, to tak palnąć możemy głupotę, że potem ciężko te słowa cofnąć, a czasami po prostu jak w tym numerze się nie da i jedyne co pozostaje to klękać i błagać o przebaczenie. A my bardzo was prosimy, żebyście wbili na meloradio.pl, tam szybka kasa, jeśli macie ochotę sięgnąć po szybką forsę od nas, to dajcie znać, na co potrzebujecie kilku stówek, a może już poniedziałek. Zadzwonimy właśnie do ciebie. Shane Cott, Get Out of My Head w weekendowym Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Band World Wave, Melo Radio. Dwie ważne informacje. Pierwsza to taka, że 95 poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł, ceny poszły w dół o prawie 1,50 zł. Druga, jeszcze ważniejsza informacja, za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po meloskiety z limitowanej edycji, to dzwońcie 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrycia. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
14: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.

0: Acapulco, Jason Derulo w weekendowym Melo. A razem ze mną jest Damian, siemano.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Damian, dzisiaj mamy Europejski Dzień Ptaków. Ptakiem, na który zwracamy szczególną uwagę w tym roku, jest sieweczka obrożna. Ptak zagrożony, znajdujący się na czerwonej liście ptaków Polski. Nie każę ci naśladować sieweczki obrożnej, bo sam nie wiem, jak ona brzmi, ale chciałbym, stary, żebyś naśladował w ramach twojego wyzwania inne ptaki. Co ty na to?
1: Jestem gotowy chyba.
0: Dobra, Damian, to zaczynamy. Pierwsza niech będzie taka prosta, klasyczna, tradycyjna polska wrona, kruk, sroka, wszystko jedno. A nie bardziej...
1: takiego może. Dobra,
0: odhaczone zaliczam. Kukułka?
1: Kukułka!
0: Obudziłeś wszystkich dookoła. Uwaga, gołąb jest trzeci. No właśnie, takie gruchanie.
1: Takie gruchanie.
0: I dajmy na koniec jeszcze bociana.
1: Kle, ale bociany już nie ma, trzeba wspominać.
0: Bociany odleciały, jesień się zaczęła, ale u nas gorąco i letnie i mam nadzieję, że te skiety na jesień ci się przydadzą. Pakuję, wysyłam. Baw się, stary, dobrze.
1: Dzięki, wzajemnie pozdrawiam.
0: A was zapraszamy na kolejne wyzwanie, bo wkrótce pojawi się na antenie. Nikt nie wie kiedy, bądźcie gotowi. Podejmij wyzwanie. Teraz gorące, jeszcze letnie, Eli Oaks, a nawet Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Melo Radio.

0: Out of My Head i For The Life Melo. A już o godzinie 13 u nas kolejna gorąca porcja muzyki na weekend. Rozgrzewacie się przed imprezami, wiem. Pozdrawiamy Marka, Marcelinę i Matyldę i wszystkich, którzy dzisiaj wieczorem coś zaplanowali. Tylko ja jestem ciekawski. Dajcie znać, co planujecie.
1: A już o 13 zagramy.
0: Pierwsze będzie Talk To You, Another i 5-4 Ultra. Aha, no pisać i wysyłać głosówki to oczywiście możecie na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Lubię albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Meloradio Ino Wrocław. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Każdą sobotę ruszaj na sobotopranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotopranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
17: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, siemanko, to weekendowe Melo, inni gadają, a my gramy najgrubsze, najgorętsze, najgłośniejsze numery, które rozgrzewają was przed dobrym Melo. Przypomnę, to startuje o 20. Another Fivefold Ultra na początek. A numer zatytułowany jest Talk to You, opoka się ma. Dajcie znać, co u was. WhatsApp do waszej dyspozycji.

All of my love, Eben i Zibizu w Meloradiu, amerykańsko-brytyjska kolaboracja. Wspaniały głos i cudowne bity. No, mam nadzieję, że to jeden z tych gorących numerów, które lubicie, kiedy pojawiają się w Meloradiu. Pewnie lubicie też 20 w soboty, bo to początek dobrego Melo. Wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam mamy dla was oczywiście całą ramówkę i line-up dzisiejszego wydania. Wśród gwiazd pojawią się oczywiście, jak co tydzień, Robin Schulz. Ale zaszła pewna zmiana, bo również dzisiaj pojawi się Blaster Jacks. Od północy przed nim Armin van Buuren, Estate of Trance, a jeszcze wcześniej Skytech. This is Skytech. Sprawdźcie line-up na playermeloradio.pl, a to już no money.

0: C'est ça la vie.
1: Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza z numerem My Oh My. Ależ gorący hicior. Pewnie podśpiewywaliście, proszę się nie wstydzić. Nawet w autobusie można. Niech patrzą z podbyka, niech patrzą jak na dziwaków. Przynajmniej jesteście szczęśliwymi ludźmi. I o to chodzi w życiu. Imani, Don't Be So Shy za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Bo w Media Expert
4: masz dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
10: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
11: i mocno podkręcone tempo.
12: Lubię albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
10: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
9: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
8: Autopromocja. Meloradio Inowrocław.
13: Słuchaj na 98,1 FM.

Trips Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Dzisiaj dobre Melo, a jutro, aj, ależ będzie się działo. O 10 ruszamy z nowym programem After w Melo Radiu, bo po każdym dobrym Melo przychodzi czas na to, żeby jeszcze poimprezować i to Melo podkręcić nieco bardziej. Więc zapraszam serdecznie, zaczynamy punktualnie o 10 i przez godzinę zagramy wam bardzo dobre klubowe brzmienia. Numery, które znacie i kochacie, ale w takich wersjach, które na pewno was zaskoczą i co najważniejsze, będziecie mieli wpływ na to, co będziemy grać w programie. Szczegóły to już może jutro. Zapraszam serdecznie, słyszymy się na pewno o godzinie 10. To wcale nie wcześnie, wcale nie późno. Ciekawe, czy ktoś z was o tej godzinie właśnie będzie wracał dopiero do domu z dobrego Melo. A dobre Melo może odbyć się przy tym numerze z pewnością. Tu Colors i Prima Donna w Melo.

0: No może to nie jest tak gorące jak jest to Hard to be around, ale cały czas jeszcze przyjemnie ciepłe. Need that love, Sam Felt w Melo Radio. W zeszłym tygodniu ten numer miał swoją premierę. Takich premierowych numerów to mamy dla was więcej, ale nie boimy się też klasyków, po które będziemy sięgać.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 pierwsze będzie Self Aware. Jak ktoś po obiedzie trochę przysypia, bo po obiedzie czasami tak jest, że spanko łapie, no to zróbcie głośniej, na pewno wyrwie z butów.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Inomax Inowrocław zaprasza.
6: Dawno temu była sobie zapomniana wyspa, pełna magicznych stworzeń, o jakich nawet wam się nie śniło.
7: Twoja Lola jest superowa.
8: Fatima! Nie mieszaj w głowie tym dzieciom!
9: Pilnuj swojego nosa! Nie!
10: Coś czuję, że kiedyś odnajdziemy tę wyspę.
11: Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
20: Elo, elo, tu weekendowe Melo, rozgrzewamy się przed wieczorem o 20.00, The Best of Tomorrowland, ale póki co Lumix i gorące Self-Aware.

muzyka nie potrafi się znudzić. Cały czas brzmi mi w głowie Lioness, choć Happiness is So Sad naprawdę mocno z tym numerem konkuruje. Który z numerów Swedish House Mafia jest waszym ukochanym? Czekam na was na naszym WhatsAppie. Jak wbijecie meloradio.pl na smartfonach, to na dole jest opcja, żeby się skomunikować z nami właśnie w ten sposób. Głosówkę na przykład można wysłać, a jak ją wyślecie, to my ją potem puścimy. Fajnie. No to teraz Felix Jan i Polina z numerem Book of Love, a potem Moonlight Fordo z numerem Alabama Ten. Jeśli macie ochotę sprawdzić, co aktualnie gramy, wbijajcie na naszą stronę, bo tam też tytuły podpowiadamy.

0: On Tonight, Silva Bampa. Po dzisiejszej nocy może być ciężko stać jutro. Wiem, rozumiem, ale mam nadzieję, że staniecie po pierwsze na after. A jeśli macie problemy ze wstawaniem również w ciągu tygodnia, to już za chwilę będę miał dla was coś, co naprawdę stawia na równe nogi i rozbudza najlepiej ze wszystkiego. Bądźcie ze mną.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgo.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, krastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

Get This Party Started i Westland w Melo Radio Tu, weekendowe Melo, tu Opoka, siemanko. Fajnie, że jesteście razem z nami. Przypomnę tylko, że za chwilkę rozpoczniemy Before, to taka najprawdziwsza w świecie rozgrzewka przed dobrym Melo, który startuje o 20. Jak dzisiaj zaczniemy o 20, to uwaga, skończymy jutro o 11, bo jutro w niedzielę po raz pierwszy nowy program w Melo Radio, czyli After. Zapraszamy od 10 do 11, to taka porcja klubowej muzyki, waszych ulubionych numerów w takich fajnych, zremiksowanych wersjach, których mogliście jeszcze nawet nie słyszeć, wpadają w ucho, to mogę zapewnić, i to wy będziecie mieli wpływ na to, co zagramy w afterze. O szczegółach będę opowiadał jutro od 10. Mam nadzieję, że będziecie razem ze mną. Zapraszam, a to już Alan Walker.

0: naște aveți. Alexia z numerem ducha z den schönsten Arsch der Welt. Można sobie połamać język. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt na parkiecie nie połamie sobie nóg. Życzymy wszystkim dobrych imprez. Oczywiście za chwilę Before po 15, a potem lecimy z dobrym melo od 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. Opoka, siemanko, bawcie się dobrze. Słyszymy się jutro o 10 w Afterze.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
5: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
10: Panie Pascalu, A czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Media Expert, dalej masz.
14: O reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mam nadzieję, że wszyscy już wstali po piątkowym dobrym melo, a my zaczynamy Before przed kolejnym Bebe Rexha, David Guetta, to na dobre wejście w 15. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Lipka i Poza Tobą Nic Tak. Podkręcamy tempo w Melo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli na to, żebyśmy też podkręcili stan waszych portfeli? No to już w poniedziałek będzie taka szansa. Już w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć 200 w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takie siano by wam się przydało. Na jakąś fajną kolację w restauracji, może na przykład na coś jesiennego. Piszcie już teraz meloradio.pl, tam czekamy.

0: Wasted w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16, a za chwilę powiem wam trochę o tym, co mogą osiągnąć studenci, jeśli się im dobrze zapłaci. Gold też nam zagra, koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie

0: 50 lat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak. Tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.

0: prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: W Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, a tymczasem okazuje się, że płacenie hajsu studentom za sen popłaca. Ostatnio zrobili taki eksperyment w Pittsburghu. Za każdą noc, gdy studenci przespali co najmniej 7 godzin, dostawali 5 dolców. No i co się okazało? Że nagle 1/4 z nich zaczęła spać więcej. No co się dziwić, na wykładach to części za spanie nie trzeba nawet płacić.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16:00, to Michael Schulte, You Happy Waterfall, a po 16:00 też oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy, no bo to jest before przed dobrym Melo, więc rozgrzewamy się przed niezłą imprezą.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Reasons. Ile Jauksy i Lawinia punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z Boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zagrajmy Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
4: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na Zapraszamy.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.

0: Gold Kimbo w super cenie. Tylko 69,98 za kilogram. I wiele innych weekendowych promocji. A do tego weszła nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie. Melo Radio Ino Wrocław na 98,1 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Reasons na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Lady Gaga, ale będzie też Alok, to wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Ależ to dobrze brzmi. Neptunika i What If, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16 w Melo. Leciał samolotem z 8-miesięcznym synkiem, no a pasażerom dał nietypowy prezent. Ostatnio taka sytuacja się wydarzyła w jednym z samolotów. Ojciec stwierdził, że żeby pasażerowie nie narzekali na płaszcz dziecka, przyniesie ze sobą 100 par zatyczek do uszu. No, finalnie nie wszyscy wzięli, ale chyba się zgodzicie, że takie zatyczki przy niektórych ludziach to przydałyby się nie tylko w samolocie.

0: To Kygo i Take Me Back. Tak, poodkręcamy tempo przy sobocie w Meloradiu. To jest Before przed dobrym Melo. A za chwilę o nowej części Shreka, która pewnie nie wszystkim się spodoba. Zagra nam też September, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach. Mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto cytryny luzem, tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: O reklamie. Autopromocja.
22: Możesz płacić telefonem, gadać z

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.

To Carla Fernandez i Co jeśli, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No a w nowym Shreku najprawdopodobniej zabraknie jednej z najważniejszych postaci. Czytam w internetach, że wszystko wskazuje na to, że w nowej serii nie będzie kota w butach. Antonio Banderas, który podkładał mu głos, nadal nie dostał telefonu z produkcji. No, zawsze jeszcze jest nadzieja, że na przykład po tym, jak zrobi te słynne zaszklone oczy, to coś się zmieni.

0: YC Lavinia i Stars w Meloradio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że wy już wszyscy w takich nastrojach biforowych, a jeśli nie, no to spokojnie, o 17 też nieźle o to zadbamy.
1: A już o 17 zagramy
0: Dracula. I tak punktualnie zaczniemy 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Innowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: 3,17. 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
22: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
23: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
23: A no to w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Jak zaczynać 17, to tylko w takim stylu. Dracula otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Welcome to Saint-Tropez i zagra nam również Fastboy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Na maturę nigdy nie jest za późno. To chcę udowodnić już po raz czwarty ten słynny pan Józek, który ma 87 lat, no i w przyszłym roku znowu ma zamiar spróbować zdać maturę. No, do tej pory 3 razy mu się nie udało. Może teraz będzie inaczej, choć niektórzy tam sobie śmieszkują, że może on oblewa celowo, bo tak naprawdę

0: James Hype i Confession, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Na za chwilę o mocno nietypowym zwierzaku w kurwach, no ale oczywiście muzycznie też znakomicie zagramy. Trochę sobie przedłużymy lato, a u Szyjana to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Sobotnie dobre melo. Zaczynamy o 20. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Luster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dziś po 20:00 tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
18: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj

Tripsy Robert Wywiura, to krakowski Splin. No takiego zwierzaka to w służbach jeszcze nie było w Meksyku. Funkcjonariusze mają nowego pomocnika, psa ratownika, no i to nie byle jakiego, bo uwaga, chihuahuę. No tak patrzę na fotki, ma miniaturowe gogle, dopasowaną kamizelkę taktyczną, hełm, a nawet małą kamerkę, no i teraz ma ratować ludzi. No przy takim słowie

0: To Wally Lopez i Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. No, my zdecydowanie nie planujemy zwalniać ani na moment, bo to jest before przed dobrym melo. No i po 18 też oczywiście zagramy znakomicie.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max. Takie potężne uderzenie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z melo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów.

0: Mów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24 Info. Zawsze na czasie.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrycia. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Inomax, Inowrocław zaprasza.
13: Dawno temu była sobie zapomniana wyspa, pełna magicznych stworzeń, o jakich nawet wam się nie śniło.
14: Twoja Lola jest superowa.
15: Fatima! W głowie tym dzieciom!
16: Pilnuj swojego nosa!
15: Nie!
17: Coś czuję, że kiedyś odnajdziemy tę wyspę.
18: Zapomniana wyspa. Tylko w kinach.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
27: Po reklamie. Autopromocja.
28: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Cóż za znakomity duet otwiera nam 18. Alan Walker, Ava Max i Fate to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. If Only You, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Eli Oaks i Breaking Dishes to before przed dobrym melono. Do poniedziałku jeszcze na szczęście daleko, ale jak już rano będzie trzeba wstawać, no to możecie to zrobić na przykład ze specjalną łapką. W internetach ostatnio taką znalazłem, która gdy dzwoni budzik, daje wam różne zadania, na przykład zrobienie zdjęcia poduszki albo szczoteczki. No i dopiero jak to zrobicie, no to alarm się wyłącza. Ja nie próbowałem, ale jak was stać na nowy telefon, gdy ten z budzikiem roztrzaskacie rano o ścianę, można spróbować.

0: To Sexy Magic w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19:00, a za chwilę o wnuczku, który zrobił swojej babci niezłego pranka, zagra nam też Rihanna, to już za moment, nigdzie się nie ruszajcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: Może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

To Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Wstawił swoją babcię do filmu Obsesja i nic jej o tym nie powiedział. Taka sytuacja za granicą. Jeden z wnuków przerobił, słuchajcie, film tak, że jego babcia była jedną z postaci. No i to ona popchnęła główną bohaterkę. No babcia obejrzała, w szoku była niemałym. Coś czuję, że tym prankiem wnuk jednocześnie wyleciał z testamentu.

0: to Treasured Soul. Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym melo, jeszcze przed 19. No mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski, wszystkie stroje gotowe. No a po 19 też jeszcze wprawimy się w najlepszy imprezowy nastrój.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. David Guetta i Alok punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: 3,17. 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzała, to już 19 na zegarkach, ale my oczywiście nie zwalniamy, cały czas podkręcamy tempo, bo to Before przed dobrym Melo. Runner on River otwiera nam 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Tobi Romeo i Fly Height, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Jakaś fajna randka, może na przykład coś nowego, fajnego do furki, albo na przykład nowe słuchawki. No myślę, że takie rzeczy można kupić za 200. A jeżeli macie ochotę takie 200 zgarnąć, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już poniedziałek szansa na zgarnięcie takiej kasy. Napiszcie nam, po co jej potrzebujecie, a my z przyjemnością w poniedziałek pomożemy. meloradio.pl, a wbijajcie już teraz.

0: Wszystko tu Kolausz i Primadonna. Dzisiaj Europejski Dzień Ptaków. A wy jakim ptakiem imprezowym dzisiaj jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na wasze wiadomości i głosówki. Odnośnik macie na meloradio.pl. A u nas już za moment Avicii.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To Shine On, tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 20 dzisiaj dzień ptaków. Pytałem was, jakim imprezowym ptakiem dzisiaj jesteście? Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że ona dzisiaj jest papugą, bo nie rozłącza się ze swoim chłopakiem Marcinem. No i prawidłowo. Kamil z kolei dzisiaj jest orłem i zamierza podbić wszystkie parkiety. No to tego się trzymajmy, a przy tym numerze to się z pewnością uda, to świeżynka w naszej playce.

To Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Biforze, przed dobrym Melo. A u nas już za chwilę The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo. Dobrej zabawy, dobrej nocki. No i oczywiście bądźcie niegrzeczni, ja wracam jutro po 15. Hej!

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bajk.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
3: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
2: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
4: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
2: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie.

0: zachodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. InnoWrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty, bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24 Info. Zawsze na czasie.
2: Po reklamie.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech, zapraszam na 92. odcineczek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba i Artbat, Tiesto, Masano i wiele więcej. A na początek nowa propozycja od Rehaba i Artbat, numer nazywa się Drama i jest naprawdę świetny. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytek, znany i lubiany w Polsce James Hype z nowym numerem Confession. Tuż przedtem FM Kerbut i Sexy Pick, a już za chwilę brytyjski talent Masano z numerem Numb. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is Skytech. Świetna propozycja od Charlesa D. i Solans, Outer Space. Tuż przedtem D.O.D. i Armand Van Helden z numerem Twice as Nice. A już za chwilę Kreider z numerem Set Me Free. Dajcie głośno.

Słuchajcie, this is Skytek, bardzo fajny numer. Solardo i Maur, Free. Tuż przedtem Genezy i Jamin razem z Flo Danem, Red Button. A już za chwilę legendarny David Guetta oraz Just z numerem Mario. Dajcie głośniej.

I could bite like a tarantula.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Autopromocja. Melo Radio i Nowrocław.

0: best, best in trance and progressive.
1: Dobre Melo, Melo Radio.

0: Ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.